jeszcze muzycy studyjni. Dodatkowo w tym To Heal the Pain słyszeliśmy grającego na skrzypcach Dale'a Morrisa Juniora. John Mayall jest dosyć apodyktycznym szefem zespołu. Równie apodyktyczny był zazwyczaj w dyktowaniu repertuaru na swoje płyty. Tym razem jednak pozwolił troszkę poszaleć kolegom zespołu, poszaleć nie tylko w sensie wykonawczym, ale i autorskim. Oto dwa utwory autorstwa podwładnych. Awestruck and Spellbound Buddy Whittingtona, gitarzysty, i potem instrumentalny utwór Bramwell's Beat, który jest wspólnym dziełem wszystkich członków zespołu.

wyszukiwarkę, by tam nas znaleźć. Pod hasłem Blues Chojnacki najlepiej. Radio Baobab nadaje 24 godziny na dobę i jest radiem bez reklam i bez wskazań sponsorskich. Tylko dobre słowo, mam nadzieję, i jeszcze lepsza muzyka. No i po tym przydługim wstępie niech zabrzmi właśnie ta najlepsza muzyka.

0: Disney.
1: Sweet 16. Można powiedzieć jeden z największych standardów bluesowych B.B. Kinga. Tym razem w wykonaniu zespołu, którym kieruje Joe Bonamassa, a jako wspaniałych specjalnych gości do tego nagrania Joe zaprosił Larry'ego Coryella i Jimmy'ego Halla, którego głos słyszeliśmy właśnie w tym nagraniu. I właśnie Jimmy Hall będzie niejako główną postacią tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Bo to jest postać bardzo oryginalna, trwająca od ponad pół wieku na scenie muzycznej, z różnymi oczywiście momentami w tej karierze, a wszystko zaczęło się w 1971 roku, kiedy to Jimmy Hall wspólnie ze swoim bratem i siostrą postanowili zainicjować przedsięwzięcie muzyczne, które nazwano Wet Willie. Wet Willie wpasował się świetnie w to, co rozpoczęli The Allman Brothers Band, potem doszlusowali do tego koledzy z Lynyrd Skynyrd. No i Wet Willie miał w latach 70. bardzo mocną pozycję wśród wykonawców tak zwanego Southern Rocka. Posłuchajmy, jak brzmiało Wet Willie z Jimmy Hallem na czele w 1975 roku, kiedy to ukazała się ich czwarta płyta zatytułowana Dixie Rock, a na albumie tym znalazł się utwór Jailhouse Moan.

Lata 70. to były lata, no można powiedzieć, sukcesów. Umiarkowanych, ale sukcesów zespołu Wet Willie. Mieli nawet jeden ze swoich utworów, jedno z nagrań w pierwszej dziesiątce Billboardu, co należy uznać za sukces. No ale od lat 80. aż do początku XXI wieku w zasadzie trudno mówić o jakichś spektakularnych wydarzeniach w historii tego zespołu. Natomiast współlider, czyli właśnie Jimmy Hall, dawał od czasu do czasu znać o sobie jako wokalista lub harmonikarz uczestniczący w nagraniach czy koncertach innych wykonawców. Takim najbardziej znaczącym chyba okresem w latach 80. była współpraca Jimmy'ego Halla na zaproszenie Jeffa Becka w jego nagraniach i koncertach. Z albumu Flash z 1985 roku usłyszymy teraz utwór zatytułowany Ecstasy.

Renesans taki i artystyczny, i popularnościowy Jimmy'ego Halla, którego głos, harmonika, a czasami także i saksofon pozostawały w bardzo dobrej formie, nastąpił w XXI wieku. I tak oto na przykład na początku tego stulecia, w 2003 roku, ukazał się bardzo przyzwoity album zatytułowany Triple Trouble. Pod tym hasłem ukrywali się trzej znakomici wykonawcy utworów około bluesowych, czyli Tommy Castro, Lloyd Jones i właśnie Jimmy Hall. Posłuchajmy teraz z tego właśnie albumu nagrania zatytułowanego Whole Lotta Soul, w którym wszyscy ci trzej panowie dają o sobie znać. Tommy Castro wokalnie i gitarowo, Jimmy Hall wokalnie na harmonijce i na tenorze i Lloyd Jones wokalnie i na gitarze. Whole Lotta Soul, Triple Trouble.

2007 roku Jimmy Hall dołączył do zestawu artystów, którzy postanowili nagrać album zatytułowany Build Your Own Fire, poświęcony w całości pamięci i twórczości Eddiego Hintona. Tę płytę rozpoczyna nagranie, w którym Jimmy Hall wykonuje utwór Eddiego Hintona Still Want to Be Your Man, no a główną rolę wokalisty spełnia tutaj znakomity Delbert McClinton.

towarzyskie i instrumentalne oraz wokalne umiejętności Jimmy'ego Halla wykorzystywali różni artyści. Wśród nich znalazł się także w 2008 roku świetny gitarzysta z Louisiany, Tab Benoit. Na płycie zatytułowanej Night Train to Nashville Tab Benoit i Jimmy Hall zaprezentowali się w utworze Muddy Bottom Blues.

wkraczamy już z karierą Jimmy'ego Halla w drugie dziesięciolecie naszego stulecia. Rok 2019, płyta nosi tytuł Sweet Release i jest to taki benefis słynnego klawiszowca teksańskiego Reza Wynansa. Reza Wynans and Friends zgromadził wokół siebie wielu znakomitych artystów z kręgu muzyki zbliżonej do tego, w czym on się najlepiej czuł. W nagraniu Hard to Be usłyszymy przyjaciół Reza Wynansa, czyli Joe Bonamassa, Josha Smitha, Jacka Pearsona, Bonnie Bramlett i właśnie Jimmy'ego Halla.

0: Corner.
1: Przyjaźń Joe Bonamassy i Jimmy'ego Halla owocowała także w polecaniu przez Joe Bonamassę Halla jako artystę towarzyszącego innym wykonawcom, których wspiera Joe Bonamassa. Wśród nich jest także znakomita gitarzystka i wokalistka Joanna Connor. Na albumie Joanny zatytułowanym 481 South Indiana Avenue w 2021 roku wydanym zaistniał także Jimmy Hall. Oto w wykonaniu Joanny Connor i Jimmy'ego Halla Destination.

Dzięki pomocy i współpracy Joe Bonamassy Jimmy Hall doczekał się także własnej płyty w 2022 roku. Płyta nosi tytuł Ready Now i znalazł się na niej bardzo przyjemny bluesik. To kompozycja Halla i Bonamassy Will You Still Be There?

No i teraz na koniec tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wyznam, że pomysł, żeby zająć się twórczością Jimmy'ego Halla, wynika głównie z tego, że pojawia się on także w Polsce. Pojawia się w Polsce na Suwałki Blues Festival jako uczestnik szczytu bluesowego Devona Allmana. Może kiedyś uda mi się też zaprezentować żywe koncertowe nagranie z tego ich wspólnego występu, a to wydanie pierwszego odcienia bluesa kończymy płytowym nagraniem Devona Allmana z Jimmy Hallem. Utwór nosi tytuł, ach jakżeż piękny, Blues is a Feeling. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
1: Dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Verlaine, Morceau.
2: A oto przekładzik. W starym parku od szronów skostniałym samotnicze dwa cienie szeptały.
1: To byli właśnie
0: starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.

0: mąż.
1: Inaczej nie sposób tego wytłumaczyć, proszę pani.
0: Tak.

0: Szkankum mknie czas.
1: To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kolysze cię śpiew.
0: To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą.

0: fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim

niemal zakazanym, a teraz przejdziemy do bardziej bezpiecznych klimatów i do już dość leciwej płyty Jasona Mraza z 2008 roku We Sing, We Dance, We Steal Things, ponieważ Jason Mraz użył tam bardzo dużo instrumentów dętych, a jest to muzyka właściwie nieco popowa, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A w ogóle to się okazało przy okazji tej audycji, że bardzo lubię instrumenty dęte. I nie mogłam się zdecydować, tak wiele utworów miałam w zanadrzu z instrumentami dętymi, które mogłabym dzisiaj Państwu pokazać. Chyba będziemy musieli zrobić kiedyś jakąś dogrywkę. A tymczasem Make It Mine, Jason Mraz.

żeby zrobić jeszcze głośniej i jeszcze bardziej energetycznie, ponownie przeniesiemy się do naszej ulubionej Australii. Tam mieszka jeden z najwspanialszych hammondzistów i klawinecistów na świecie, czyli Lychee Dolly, który w 2017 roku na festiwalu bluesowym Blues on Broad Beach zaprezentował swój projekt rozszerzony o sekcję dętą. Lychee Dolly and the Horns of Conviction w piosence We Are Free.

Był Leciu Dolly, a teraz będzie Hello Dolly, czyli klasyka gatunku w wykonaniu cudownego Louisa Armstronga.

ponieważ był Louis Armstrong i nagle znaleźliśmy się w kręgu wykonań klasycznych, to tą piosenkę chciałbym szczególnie zadedykować mojej ulubionej, najwspanialszej góreckiej. Oczywiście pędzę tutaj z wyjaśnieniem, że ponownie piję do jej filmowych sympatii. Może wytłumaczymy się po piosence. Sammy Davis Jr. w piosence Let There Be Love.

Muszę Państwu powiedzieć, że jestem wzruszona tą dedykacją. Jestem wstrząśnięta, niezmieszana. A jeszcze wytłumaczę się z kontekstu. My bardzo z Sosnowskim lubimy film, który nosi tytuł Wszystko jest iluminacją. Bardzo polecam, cudowny film, zresztą z fantastyczną muzyką. I jeden z bohaterów ma takiego wrednego psa, który jest właśnie nazwany na cześć samego Davisa Juniora i nazywa się Sammy Davis Junior Junior. A teraz zupełnie zmieniamy klimat. Będzie trochę cięższych brzmień, ale bardzo ciekawych. I już kiedyś ta formacja pojawiła się u nas z utworem Wake Up, a tym razem utwór z najnowszej płyty zatytułowany The Pot z Sofią Uristą na wokalu. Brass Against.

0: Muszę Państwu powiedzieć, że kureczka w tej audycji ponownie nabrała ognia i pędziła z wyborem piosenek, pędziła do tego stopnia, że zanim zdążyłem się zdecydować, ona miała już ustaloną całą playlistę na dzisiejszą audycję, dlatego też kolejny utwór za połowie właśnie wspaniała i jedyna w swoim rodzaju kurecka.
1: Mam po prostu trochę krótsze utwory, proszę Państwa.
0: To nieprawda jest.
1: A czasami Sosnowski trochę się obija. Co zrobić? W każdym razie jeszcze chciałam...
0: To również jest nieprawda.
1: Jeszcze chciałabym Państwu pokazać, że instrumenty dęte mogą pięknie brzmieć absolutnie w każdym gatunku. I dodatkowo potwierdzić moją teorię, że nie ma... Że w każdym gatunku jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dobre rzeczy. I teraz będzie cudowny projekt międzynarodowy nazywany Rebel Babel, na którego czele z polskiej strony stanął przede wszystkim artysta Luk, czyli inaczej zwany LUC, który grupuje nie dość, że z różnych krajów orkiestry dęte, bardzo często są to orkiestry jakieś związane na przykład ze strażakami, albo jakimiś służbami mundurowymi, albo jakieś szkolne, jak i artystów z przeróżnych krajów. Mamy tutaj Holendra, mamy naszych polskich artystów, mamy wspaniałych artystów z Barcelony. I klip do tego utworu został właśnie nakręcony w Barcelonie. Polecam też go obejrzeć, bo jest bardzo pozytywny. I to jest cudowne, kiedy tak dużo ludzi się zbiera i z różnych krajów, z różnych kultur i coś z tego wychodzi cudownego. Jedyny mój ból, muszę o tym powiedzieć, to to, że kiedy porównamy sobie te dwa utwory, Brass Against i Rebel Babel, to widać, że Rebel Babel mogłoby mieć ten numer tak zmiksowany, żeby te dęte instrumenty były trochę bardziej z przodu, bo tam jest ich taka masa, taka ogromna masa, że aż szkoda, że bardziej ich trochę nie słychać. Ale to moje marudzenie. A tymczasem posłuchajmy utworu zatytułowanego Manifest w wykonaniu ekipy Rebel Babel.
2: Entonces la lucha continúa en Londres, a Gaza y Génova. La guerra no tiene fronteras.

Przejdźmy zatem do kolejnej piosenki. Wspominałem kiedyś już o najseksowniejszym puzoniście, chociaż trudno mi ocenić, czy on faktycznie jest najbardziej seksowny, ale na pewno nikt tak seksownie nie gra na puzonie jak Dennis Rollins. Zatem Dennis Rollins w piosence Sold Out.

tymczasem wracamy znowu do Polski, bo naprawdę mamy ogromny potencjał instrumentów dętych w naszym kraju. Jest taka fantastyczna orkiestra, która nazywa się Dziubek Band i którzy przede wszystkim funkcjonują jakoś tak eventowo, ale robią cudowne rzeczy. W sumie żałuję, że na przykład nie wrzucają swoich interpretacji na Spotify, a nie wydają płyt, bo są znakomici. A żeby to Państwu pokazać, to chciałabym zaprezentować teraz ich medley złożony z dwóch utworów, z utworu Moloko i z utworu Skrillexa, który wykonali w ramach jednego z talent show parę ładnych lat temu.

0: Dubstepa też się da zagrać na dętkach, jak się okazuje.
1: Na dętce da się zagrać wszystko, podobnie jak na grzebieniu. Zupełnie niespodziewanie zbliżyliśmy się do ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, który to utwór, ku mojemu i Państwa zaskoczeniu, zapowie Górecka.
0: Musicie Państwo mi chwilę wybaczyć, bo potrzebuję ściągi, żeby przeczytać ten tytuł. Jest tak bardzo trudny i trochę żałuję powoli, że wybrałam ten utwór. Ale chciałabym Państwu zaprezentować taką kompozycję, która pojawiła się podczas koncertu Mitch & Mitch i Zbigniewa Wodeckiego 1976 Space Odyssey. Ale jest to właśnie jedyny utwór, który nie pochodzi z tej płyty oryginalnie, tylko jest to utwór przede wszystkim Mitch & Mitch. I nosi tytuł Minia Temozia Uma Arma Prate Conquistar. Oczywiście zupełnie nie umiem tego wymówić, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Podpowiem, że jest to piosenka z płyty The Space Odyssey z najdłuższym tytułem, więc na pewno łatwo Państwo rozpoznacie. Ale jest bardzo przyjemna, mimo że trwa 7 minut, znakomicie wprowadzi Państwa w dobry nastrój o tej nietypowej dla nas porze.
1: Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnej. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Też utalentowanym konstruktorem gitar. Gibson w połowie lat 60. poprosił go, żeby wymyślił dla nich, dla wytwórni Gibsona, jakieś dwa nowe modele i rzeczywiście tak też się to stało. Te gitary są dzisiaj bardzo poszukiwane, mają je w swoich rękach współcześni gitarzyści, między innymi sam jak mówię, Noel Gallagher z Oasis gra na gitarze, którą w połowie lat 60. skonstruował Trini Lopez. Potem, czyli w latach 70. popularność Triniego nieco osłabła. Zajął się troszkę filmem, występował między innymi w takim znanym filmie, to się nazywało Brudna Dwunastka chyba, Dirty Dozen, oryginalny tytuł. No ale te jego filmowe poczynania były dużo mniej udane niż muzyczne. Potem, no cóż, tak jak wielu gwiazdorów lat 50. i 60. Trini popadł w zapomnienie, chociaż od czasu do czasu dawał o sobie znać, no i dał o sobie znać właśnie teraz, w 2008 roku, wspomnianą płytą Rambling Man. Rambling Man to przecież bardzo znana i przeze mnie ceniona kompozycja Dickiego Betsa. Jak sobie z tym poradził Trini? No, oczywiście w sposób bardzo rozrywkowy, zupełnie popowy, ale tego się da słuchać, podobnie jak i pozostałych utworów z tej płyty. Może dlatego, że Trini nie poszedł śladem innych swoich rówieśników i nie próbował komponować sam, tylko skorzystał z czegoś, co było gotowe, pewne i świetnie brzmiące. No to posłuchajmy, jak w 2008 roku Trini Lopez gra i śpiewa Rambling Man, Lady Madonna i You Never Can Tell.

producentów, którzy również tę muzykę kochali. Wśród nich był Al Kooper, ale okazało się, że te nagrania Diona nie mają już takiego komercyjnego charakteru i w związku z tym Dion zaczął popadać w lekkie komercyjne tarapaty, z których zresztą nie wydobył się nigdy do końca i nigdy nie wrócił już na listy przebojów. Chociaż był ceniony przez współczesnych mu muzyków, nawet przez Beatlesów. Świadczyć o tym może fakt, że na okładce do płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, na tej pamiętnej okładce, gdzie znajdują się podobizny wielkich tego świata, obok Boba Dylana i Elvisa, to właśnie Dion jest jedynym przedstawicielem świata muzyki, nazwijmy to pop, wśród tych, którym specjalny szacunek należał się ze strony grupy The Beatles. Przecież jednak Sgt. Pepper to koniec lat 60. Potem nie wydarzyło się już nic spektakularnego. Aż do początku XXI wieku. Oczywiście ten początek XXI wieku nie był spektakularny, ale dla fanów dobrej, tradycyjnej muzyki osadzonej w bluesie to było coś znaczącego. Był to powrót Diona do korzeni, był to powrót Diona do bluesa, tego w najczystszej akustycznej formie. Pojawiły się dwie płyty długogrające Diona, Bronx in Blue i Son of Skip James, na których znalazły się nagrania albo standardów bluesowych, albo nagrania własnych kompozycji Diona, które też brzmiały jak owe bluesowe standardy. Posłuchajmy trzech nagrań z tych dwóch płyt. You Better Watch Yourself, Baby, What You Want Me To Do i If I Had Possession Over Judgment Day. Dion XXI wieku.

żadnego płomienia, który powoduje, że artysta nadal wzbudza emocje u takiego słuchacza jak ja. Jest to bardzo przyzwoita muzyka, tradycyjna, ale właśnie bez ognia. Posłuchajmy, jak muzyka Millera Andersona brzmi w XXI wieku. City Blues i Fog on the Highway. Dwa nagrania z albumu Chameleon.

Claytonie, który przecież też jest z nimi od 1972 roku. W 2008 roku pojawiła się płyta zatytułowana Join the Band. Do nagrania tej płyty Little Feat, wzorem wielu współczesnych wykonawców, doprosiło znakomitych gości i właśnie Little Feat z tymi gośćmi za chwileczkę Państwu się zaprezentuje. A będą to kolejno Vince Gill i Sonny Landreth, którzy z Little Feat wykonają Dixie Chicken. Potem Fat Man in the Bathtub, to utwór, w którym usłyszymy ponownie Sonnego Landretha, ale także Davida Matthewsa. I wreszcie na zakończenie i na pożegnanie z tym kącikiem Little Feat w nagraniu See You Later, Alligator, w którym to oprócz zespołu usłyszymy również niejakiego Jima Mayera. Panie i panowie, Little Feat i przyjaciele, Anno Domini 2008.

uzyskało nagrodę Grammy w 2023 roku w kategorii Best Americana Performance. To był w ogóle niezmiernie udany rok dla Bonnie Raitt, jeśli chodzi o nagrody Grammy, no bo po 7 latach milczenia jej album wydany w 2023 roku, zatytułowany Just Like That, został nagrodzony aż 3-krotnie nagrodą Grammy. 2 nagrody Grammy za tytułowy utwór Just Like That, no i ta 3. za Made Up Mind. Dlaczego na Made Up Mind się skoncentrowałem? Ano dlatego, że kompozytorami tego utworu są bracia Landreff, David i Sidney, którzy występują jako The Bros Landreff, Kanadyjczycy. I oni właśnie dostarczają od czasu do czasu różnym wielkim tego muzycznego świata własnych kompozycji. No a potem od czasu do czasu, nie za często, ci wielcy decydują się także, żeby urozmaicić własne nagrania The Bros Landreff. I tak też się stało w przypadku Bonnie Raitt, która 2 lata po sukcesie Made Up Mind uczestniczyła gościnnie w nagraniach The Bros Landreff i na płycie Dog Ear znalazł się utwór zatytułowany Knuckles. Oto Bonnie Raitt i The Bros Landreff.

Domyślają się więc Państwo może, że w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać Bonnie Raitt w duetach z innymi wykonawcami. Będzie sporo tak zwanych greatest hits, ale będę się starał także docierać do tych nagrań, które są mniej znane, a równie piękne. Jeśli chodzi o owe greatest hits, no to myślę, że jednym z najbardziej takich znanych duetów Bonnie Raitt jest duet z Johnem Lee Hookerem, który znalazł się na albumie The Healer. Tytuł też bardzo, bardzo znany. I'm in the mood. John Lee Hooker, Bonnie Raitt.

Kolejny gigant, który zażyczył sobie współpracy z Bonnie Raitt na swoim własnym albumie, to Buddy Guy. To był rok 1993, bo chciałbym, żebyśmy tak prześledzili mniej więcej 30-lecie takich duetowych współpracy Bonnie Raitt z innymi artystami. Zaczęliśmy od Hookera, to był 89 rok, no teraz mamy 1993 i oto Buddy Guy z Bonnie Raitt w kompozycji Johna Hayata, Feels Like Rain.

0: Charakterystyczne jest to, że Bonnie Raitt jest taką artystką, którą przyciągają do współpracy artyści nie tylko z kręgu około bluesowego, ale także z tych wszystkich kręgów, które mają w sobie żywy puls. Taki przecież puls ma też muzyka Williego Nelsona, który w 1993 roku na albumie Across the Borderline zawarł utwór Getting Over You i wykonał go wspólnie z Bonnie Raitt.
1: Why do I still write? Why do I still call? Why do I still think there's hope for us at all? These are the things I hate, but they're the things I

Bonnie Raitt to nie tylko fantastyczna wokalistka, ale także świetna gitarzystka. I to specjalizująca się w zasadzie w technice slide. Jej męskim odpowiednikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę technikę, jest Sonny Landreth. I oto oni oboje zagościli w 1995 roku na albumie Juniora Wellsa zatytułowanym Everybody's Getting Them Sometimes. No i właśnie wspólnie wykonali tytułowe nagranie z tej płyty.

John Lee Hooker, Buddy Guy, Willie Nelson, Junior Wells, no to teraz kolej na B.B. Kinga. Na tym swoim znanym albumie, na którym wyłącznie prezentował duety z wielkimi tego świata, B.B. King zaśpiewał także piosenkę z Bonnie Raitt. Baby, I love you.

Wspominałem już ową zdolność dostosowania się do różnych dziedzin współczesnej muzyki przez Bonnie Raitt. W 2004 roku tę tezę potwierdził jej udział na płycie gigantów muzyki reggae.

A teraz duet dwojga wykonawców, którzy mają na swoim koncie no prawie że rekordową liczbę nagród Grammy. Vince Gill ma wśród wykonawców muzyki country zdecydowany prymat w tym zakresie. No a jeśli chodzi o wykonawców i wykonawczynie około bluesowo, myślę, że Bonnie Raitt również jest liderką. Oto w ich wspólnym wykonaniu Vince Gill i Bonnie Raitt w utworze The Rock of Your Love.

pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku ukazał się album Get On Board Erika Biba. Ukazał się album Get On Board Erika Biba. I tutaj też znalazła się piękna jego własna kompozycja If Our Hearts Ain't In It. Oczywiście zaśpiewał tę pieśń Bib w duecie z Bonnie Raitt.

I na zakończenie tych duetów Bonnie Raitt zachowałem Polonikum. Oto Bonnie Raitt w kompozycji Lecha Wierzyńskiego, czyli lidera The California Honey Drops. W 2017 i 2018 roku The California Honey Drops towarzyszyli jako tak zwany support act w trasie koncertowej Bonnie Raitt i Bonnie tak przypadły do gustu propozycje Lecha Wierzyńskiego i jego przyjaciół z California Honey Drops, że pojawiła się na albumie tego właśnie zespołu, na albumie zatytułowanym Call It Home. Oto The California Honey Drops z udziałem Bonnie Raitt w tytułowym nagraniu z tego albumu. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Płyta Lavette z wykrzyknikiem Betty Lavette jest oryginalna również dlatego, że wszystkie umieszczone na niej nagrania są w sferze kompozycji dziełem jednego twórcy, Randalla Brambletta. Któż to jest Randall Bramblett? Zapytała być może znaczna część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo nie jest to jakaś pierwszoplanowa postać muzycznej sceny. Otóż dla kogo nie jest, dlatego nie jest, bo przecież Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej, zwłaszcza tej związanej z rockiem z południa, no od pół wieku przynajmniej. Jest klawiszowcem, gra na saksofonie, komponuje, no i też śpiewa, nagrywa własne płyty. I chciałbym teraz zaprezentować go w jego własnej twórczości, nawiązującej zresztą do utworu, który rozpocząłem audycję, czyli do nagrania Betty Lavette, bo to nagranie nosiło tytuł In the Meantime. A The Meantime to jest tytuł albumu, który ukazał się w 2010 roku, a który filmuje właśnie Randall Bramblett. Posłuchajmy autorskiego wykonania utworu pod tytułem Driving to Montgomery, Randall Bramblett.

Jak już wspominałem, Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej od pół wieku. Głównie zresztą jest związany z tą częścią Stanów Zjednoczonych, która muzycznie kojarzy się z rockiem z południa. Przez kilka dobrych lat był uczestnikiem przedsięwzięcia muzycznego pod nazwą Sea Level, czyli takiego southern rockowego zespołu, który założył Chuck Leavell. A Randall Bramblett był w tym zespole znaczącą postacią nie tylko instrumentalną, ale także dostarczał wielu kompozycji. Z albumu Cats on the Coast z 1977 roku słuchamy teraz utworu That's Your Secret, zespół Sea Level.

szczególną sympatią darzę ten okres w działaniach muzycznych Randalla Brambletta, który wiąże się z jego udziałem w trasach koncertowych Grega Allmana. W 1974 roku ukazał się piękny album zatytułowany The Greg Allman Tour, na którym pomieszczono nagrania z bardzo silnie zaznaczonym udziałem właśnie Randalla Brambletta. Oto z tej właśnie płyty piękna wersja Queen of Hearts.

Twórczością kompozytorską Randalla Brambletta zainteresował się już dosyć wcześnie, bo w końcu lat 70. Delbert McClinton. Myślę, że obaj panowie mają bardzo zbliżony punkt widzenia muzycznego świata i muzycznych emocji. Nic więc dziwnego, że na mojej ulubionej koncertowej płycie Delberta McClintona znalazła się piosenka Randalla Brambletta zatytułowana Plain Old Making Love. Delbert McClinton z albumu Live from Austin, Texas.

twórczość autorską Randalla Brambletta doceniała też i myślę, że docenia nadal Bonnie Raitt. Na dwóch przynajmniej jej albumach znalazły się kompozycje Randalla Brambletta. Na płycie Slipstream z 2012 roku utwór Used to Rule the World właśnie Randalla Brambletta otwiera zestaw tej płyty.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia Randall Bramblett zaprzyjaźnił się muzycznie z Rogerem Glaverem. Tak, tak, tym związanym na co dzień z zespołem Deep Purple, który na boczku od czasu do czasu nagrywa własne płyty z formowanym przez siebie zespołem The Guilty Party. Znaczącą rolę w tym gronie odgrywa właśnie Randall Bramblett, który nie tylko pomaga Rogerowi Glaverowi grać i aranżować utwory pomieszczone na ich płytach, ale także jest współautorem większości kompozycji. Oto z albumu Snapshot Roger Glaver i Randall Bramblett w nagraniu It's Only Life.

Wracam jeszcze do płyty Lavette, którą rozpocząłem to dzisiejsze spotkanie z Bielszym Odcieniem Bluesa. Znalazło się tam też nagranie, oczywiście jest to kompozycja Rondala Brambletta, zatytułowane See Through Me. Jako specjalnego gościa w tym nagraniu Betty Lavette wyróżniła Pedrito Martineza, latynoskiego perkusjonistę, także kompozytora, wokalistę, no takiego dosyć wszędobylskiego muzyka, który potrafił zjednać w sobie wielu znakomitych i bardziej od niego słynnych artystów. Posłuchajmy utworu See Through, w którym Pedrito Martinez nadaje właśnie ów posmaczek latynoskości do płyty Betty Lavette.

A skoro już trafiliśmy na Pedrito Martineza, to chciałbym zakończyć to właśnie spotkanie z Wierszym Odcieniem Bluesa jego nagraniem z Ericiem Claptonem. Na płycie Acertijos, czyli Zagadki, która ukazała się w 2021 roku, pojawiły się aż 3 nagrania, w których znaczącą rolę odgrywa gitara, a w jednym z nich także i głos Erica Claptona. Wiem, że fani Claptona nie są przekonani do tego rodzaju współpracy Sir Erica. Ja też nie jestem specjalnie zachwycony tym, co Eric zagrał na płycie Pedrito Martineza. Traktuję to raczej jako swojego rodzaju ciekawostkę i dowód wszechstronności boga gitary. Proszę posłuchać, jak Pedrito Martinez i Eric Clapton podeszli do nowej wersji słynnego My Father Eyes. To był pierwszy odcień Dusa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

wprowadzić do naszej ojczyzny. Był to rok 1980, a więc dosyć dziwny czas. Wspominam to pierwsze spotkanie z Meyerem bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

0: Thank you very much. You can go back on that.
1: Willie Edwards, lider grupy Willie and the Bandits, przedstawił ten utwór i także zaawizował udział w nim gościa, którym był nasz znakomity Janek Gałach. Willie and the Bandits jako trio wystąpili pod hasłem Pierwszy odcień bluesa we wrześniu 2015 roku. Wtedy jeszcze to było trio. W 2020 roku, i to jest poniekąd przyczyna, dla której słuchamy dzisiaj takich wspomnienionych nagrań, ten zespół jest już kwartetem, a dowiedziałem się o tym, bo dostałem na początku 2020 roku ich nowy, nowiuteńki album zatytułowany When the World Stood Still. Słuchając tej płyty przypomniałem sobie żywe kontakty z Willem i jego kolegami, no i stąd też pomysł na tę właśnie audycję. Jak już wspominałem, w Polsce występował Willie z dwoma swoimi przyjaciółmi, czyli było to trio. W 2022 roku to jest już kwartet. Willie gra oczywiście na swoim fantastycznym gitarowym sprzęcie, przede wszystkim na slajdzie, no i śpiewa, a towarzyszą mu w chórkach Harry McHale, który gra na gitarze basowej, a także wtedy, kiedy wymaga tego aranżacja na syntezatorach. Matthew Gallagher gra na organach Hammonda, mellotronie, także od czasu do czasu na gitarze, no i też śpiewa chórki. A na perkusji gra Tom Gilkes. Płyta When the World Stood Still to szósty już album w dorobku Willie and the Bandits i niewątpliwie jest on najbardziej urokowionym albumem z tych, które ja dotychczas poznałem. Oto z tego albumu utwór zatytułowany I'm Alive.

Grupa Willy and the Bandits jest uważana za jeden z najatrakcyjniejszych scenicznie zespołów grających tę właśnie naszą ulubioną muzykę. Mówię oczywiście o rynku brytyjskim. Willy jest niezmiernie żywiołowy, nawet wtedy, kiedy siedzi grając na swoim lap steelu, a do tego zawsze potrafi atrakcyjnie ubarwić swój organizm różnymi elementami, a to zabawnym kapelutkiem, a to bardzo kolorowym wdziankiem. No ale przede wszystkim liczy się muzyka. I to, co wcześniej powiedziałem, że album z 2022 roku jest mocno urokowiony, wcale nie świadczy o tym, że zatracił swoje bluesowe korzenie. Oto kolejne nagranie z albumu When the World Stood Still, Willy and the Bandits i Solid Ground.

0: sprawy.
1: Jednym z najmilszych moich wspomnień, jeśli chodzi o koncerty artystów ze świata pod hasłem Bielszy odcień bluesa, był koncert Debary Coleman w 2009 roku, 16 marca, oczywiście w tym studiu, w którym zazwyczaj te koncerty się odbywały. Debra była wówczas w trasie koncertowej po Europie i towarzyszył jej zestaw trzech francuskich muzyków, no a ona sama oczywiście śpiewała i grała na gitarze. Z tego koncertu przypomnę sobie i Państwu piękne wykonanie jej własnej kompozycji zatytułowanej Heaven's Got the Blues.

Rafa, Deborah Coleman. Koncert zrealizowali i przygotowali Wojciech Przybylski, Tomasz Butkiewicz, Zofia Sylwin, mówił do Państwa przez radio Jan Chojnacki. Panie i Panowie, raz jeszcze, Deborah Coleman.

to wspomnienie o Debra Coleman jest podwójnie, a może nawet potrójnie nostalgiczne, bo Debra odeszła dosyć nagle i niespodziewanie w 2018 roku, a teraz, kiedy przeglądałem zapis z jej nagrań w Warszawie, to przypomniałem sobie, że realizował te nagrania też świętej pamięci Wojtek Przybylski, a redaktorem nagrania był również już nieobecny wśród żywych Jan Borkowski. Podobny zresztą skład realizacyjny miał koncert, którego nagranie teraz zaprezentuję. A był to rok 2004.

To był 13 dzień listopada 2004 roku. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił wówczas Chris Farlow z zespołem Normana Beakera. Chris Farlow zaprzyjaźnił się wcześniej z Andrzejem Alcherkiem, liderem i słynnym animatorem życia bluesowego ze Szczecina, i właśnie dzięki Andrzejowi trasa Chrisa Farlowa objęła również wówczas przystanek pod hasłem Bielszy odcień bluesa. I z tego koncertu słuchaliśmy właśnie fragmentu zatytułowanego Blues as Blues Can Get, w którym Chris Farlow przypomniał swoje fantastyczne wokalne możliwości. To było w okresie, kiedy Chris Farlow powrócił do reaktywowanego zespołu Colosseum. Grupa Johna Heismana nagrała w roku poprzednim, czyli w 2003, dosyć niespodziewaną nową płytę zatytułowaną Tomorrow's Blues. Nagrania do tego albumu zgromadziły w studiu znakomite towarzystwo, bo poza samym Johnem Heismanem, liderem, i Chrisem Farlowem, wokalistą, był też jeszcze w świetnej formie Dick Hextall-Smith. Na ogranach Hammonda grał Dave Greenslade, na jednej gitarze Mick Clark, a na drugiej Clem Clemson. No, czyli można powiedzieć, że prawie oryginalny skład grupy Colosseum wrócił po latach w 2003 roku. I dlatego teraz chciałbym z tego właśnie albumu przypomnieć piękny bluesowo-soulowy standard In the Heat of the Night, w którym głos Chrisa Farlowa brzmi szczególnie pięknie.

W 2022 roku wydaje się, że Chris Farlow nadal jest jeszcze czynny i od czasu do czasu koncertuje. Jeśli chodzi natomiast o nagrania, to najświeższymi wydają mi się te, które pojawiły się na albumie Vana Morrisona, zatytułowanym Latest Record Project Volume 1, bowiem znalazło się tutaj nagranie zatytułowane Big Lie, w którym Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow. Zresztą nie po raz pierwszy, bo i wcześniej na albumie Duets Van Morrison pojawił się z Chrisem Farlowem w piosence Born to Sing. No i właśnie tymi dwoma nagraniami duetowymi Vana Morrisona z Chrisem Farlowem zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: I zupełnie nieoczekiwanie pojawił się nowy singiel naszego ukochanego zespołu, czyli The Black Keys. I muszę powiedzieć, że byłam nieco rozczarowana ich ostatnią płytą i jakoś tak w ogóle mnie nie obeszła. Nie wiem, jak ty masz, Sosnowski.
1: No, powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony stosunkowo małą dawką dobrych melodii na tejże płycie, bo poza tym, że ten zespół brzmi jak brzmi, to zawsze uważałem, że to są jedni z najlepszych songwriterów około bluesowych. No i poprzednia płyta w ogóle mnie nie ruszyła, a ta nowa zapowiada się znakomicie, ponieważ...
0: O ile będziemy oceniać po pierwszych dźwiękach, bo na razie mamy tylko jeden singiel, ale zapowiada, że chłopaki trochę wrócili do korzeni.
1: Wszystko okaże się już wkrótce.
0: A tymczasem nowy singiel The Black Keys, czyli Crawling Kingsnake.

0: A teraz będzie piosenka jednego z takich najlepiej moim zdaniem brzmiących wokalistów, rzekłbym śpiewających dość tradycyjnie. Chodzi mi o Rag & Bone Man'a. To jest ten facet, który jakiś czas temu śpiewał piosenkę noszącą tytuł Human. A ostatnio pojawił się nowy jego singiel zatytułowany All You Ever Wanted. I nie wiem jak ty, ale to połączenie dwóch akordów na zwrotce bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomina mi piosenkę Section Fire Kings of Leon. Nie wiem jak ty, Górecka, czy też masz takie wrażenie, czy to jest wyłącznie kwestia aranżacji.
1: Ja nie będę niczego Państwu sugerować, Państwo muszą posłuchać i sami w swoich serduszkach sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Nie zmienia to faktu, że ta piosenka jakiś czas temu towarzyszyła mi właściwie przez 2 tygodnie, dzień w dzień, po kilkanaście razy. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted.

0: A teraz będzie moje zauroczenie z naszego rodzimego rynku. Już jakiś czas obserwuję tę postać, a przede wszystkim to trio. Jest to trio z Olsztyna ze śpiewającym perkusistą. Nazywa się tak jak właśnie tenże perkusista, czyli Stach Bukowski. A ja w ogóle mam jakąś ogromną słabość do śpiewających perkusistów. Nie wiem jak to jest, ale tak jest. W każdym razie młodzi ludzie jeszcze mają fantastyczną basistkę. Dziewczynę, która też jest bardzo ciekawą postacią. I Stach Bukowski i jego wytwórnia Fonobo Label połączyła go ze swoją drugą artystką, która jest popularna wśród młodych ludzi, czyli Kiwi. I powstał taki utwór, który jakoś tak też mi przypomina klimat lekko Black Keysów. Nie wiem, jak ty uważasz, ale Stach w ogóle coś takiego w sobie ma, co tak. Black Keysami, nie chcę powiedzieć zajeżdża, bo to brzmi jakoś negatywnie.
1: Możesz użyć słowa zalatuje.
0: Słychać może jakąś inspirację, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i uważam, że melodia tego refrenu jest w ogóle znakomita. Chłodno, Stach Bukowski i Kiwi.

A jak już jesteśmy przy wpływach Black Keysów na polską muzykę, których już do tej pory było bardzo dużo, wystarczy chociażby posłuchać ostatniej płyty Muńka, no to mamy nową postać na rynku muzycznym, która weszła tutaj z buta, można powiedzieć, czyli Walusia, Waluś Kraksa Kryzys. I warto się wsłuchać też w te brzmienia, bo też bardzo mi przypominają Black Keysów i jego najnowszy singiel, czyli Najgorsze Rzeczy. Bardzo kibicuję Walusiowi, bo jest naprawdę utalentowanym gościem.

0: Ponieważ mamy wiosnę, deszcze niespokojne już trochę spadły i robi się coraz bardziej zielono, to jest najlepszy moment w roku, żeby słuchać bluesa, przynajmniej ja tak mam, a nigdy nie miałem okazji, żeby zaprezentować Państwu jakieś kawałki i utwory z chyba jednej z moich ulubionych płyt bluesowych, czyli płyty Bena Harpera i Charlie'ego Musselwhite'a z płyty No Mercy in This Land. A ponieważ tą płytę tak bardzo lubię i nikt nie zabroni mi puścić dwóch kawałków z tejże.
1: Ja też ci nie zabronię.
0: Nie ma nawet takiej szansy. Dlatego też chciałbym zaprezentować Państwu dzisiaj dwa utwory z tej przepięknie brzmiącej i cudownej płyty. Piosenki noszą tytuły Found the One i tytułowa No Mercy in This Land.

0: 5 minutes.
1: Tego utworu nie będę długo zapowiadał, bo na pewno Państwo rozpoznacie. Oglądałem sobie ostatnio serial American Gods, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam. Jest tam całe mnóstwo wspaniałej muzyki i tak sobie oglądam któryś z odcinków.
2: Nie tylko muzyki, bo w ogóle serial jest wart polecenia. I mówię od razu, że pierwsze odcinki trzeba przez nie przebrnąć, bo mogą być dla niektórych, trzeba się wkręcić w tą estetykę, ale warto, bo ja miałam kilka podejść do tego serialu i jestem przeszczęśliwa, że jednak przebrnęłam, bo potem już było fantastycznie.
1: I oglądam sobie któryś z odcinków i słyszę cudowną piosenkę i myślę sobie, kurczę, co to za fantastyczna piosenka, a to okazało się, że jest...

0: To był oczywiście Canet Heat i piosenka On The Road Again.
1: A jak już jesteśmy przy muzyce filmowo-serialowej, to na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę polskiego, który w ogóle, o zobacz, ile polskiej muzyki my dzisiaj nadajemy. Na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę, który się nazywa Daniel Spaleniak, też towar eksportowy, który napisał parę kawałków, na przykład wykorzystanych w serialu Ozark, który można obejrzeć na Netflixie. W ogóle bardzo duże osiągnięcia ma ten chłopak w muzyce ilustracyjnej. No i wszystkie jego utwory do tej pory były po angielsku i zupełnie mnie to ominęło, że Daniel Spaleniak nagrał utwór po polsku. I okazało się, że to utwór do serialu Zasada przyjemności i fantastycznie mu to wyszło, zaśpiewał po polsku i bardzo żałuję, że tak mało utworów po polsku wykonuje i trzymam kciuki, żeby więcej się takich kawałków pojawiało. Utwór nosi tytuł Upadamy tu. Daniel Spaleniak.

Ja tymczasem znowu odwołam się do tradycji i chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę Piece of My Heart, ale ku ogólnemu prawdopodobnie zaskoczeniu nie będzie to wykonanie Janis Joplin, tylko siostry Arety Franklin, czyli Ermy Franklin. I to jest taka piosenka, która troszeczkę przypomniała Ermie czasy jej walki o popularność muzyczną. Piosenka była na początku lat 90. i to konkretne wykonanie wykorzystana w reklamie jeansów marki Levi's. Piece of My Heart i Erma Franklin.

0: A my tymczasem wędrujemy do Australii, która po prostu cały czas wydaje na świat jakichś wspaniałych, utalentowanych ludzi. Ale dziś nie będzie o debiutantach, choć utwór przyniósł popularność właśnie tej artystce. Ona wydała całkiem niedawno nową płytę. Jeszcze się w nią tak bardzo nie wgryzłam, ale ten utwór postanowiliśmy przypomnieć. Artystka to Tash Sultana, czyli jak ona sama o sobie mówi, One Person Band. Wbiła się dzięki swojemu kanałowi na YouTubie, gdzie właśnie sama wykonywała utwory. I właśnie ten numer zaskoczył. I w tej chwili ma ponad 101 milionów wyświetleń. Wiedziałeś o tym, Sosnowski?
1: Wiedziałem, ponieważ sam przyłożyłem się do tego wyniku i widziałem ten wykon kilka, a może nawet kilkadziesiąt razy.
0: Jeżeli ktoś nie znał, to warto się tej artystce przyjrzeć. Tash Sultana i utwór Jungle.

0: wolnie. Państwo musicie nam wybaczyć, my po prostu bardzo Michała lubimy.
1: Uwielbiamy Michała, uwielbiamy jego muzykę, a Michał, jak zapewne Państwo wiecie i prawdopodobnie już tę płytę macie w swoich zbiorach, a jeśli nie macie, to bardzo polecamy. Michał Kielak, a płyta zatytułowana jest Unique.
0: Ale należy też zwrócić uwagę na tytuł tego utworu, który niesamowicie pasuje do naszej barszczowej audycji, ponieważ jest w podobnej formie, czyli diabelski wywar.
1: Musimy Michała zapytać, co on tam dorzucił do tej zupy, że mu wyszła taka diabelska. Michał Kielak i diabelski wywar.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień.
1: O ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki dla Państwa z niebywałą wręcz przyjemnością prezentowali dzisiaj
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

To filharmoniczne brzmienie w wierszym odcieniu bluesa zawdzięczamy The Teskey Brothers, temu świetnemu australijskiemu zespołowi, który przebojem wdarł się w nasze bluesowe dusze pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. I oto jesienią 2021 roku okazało się, że The Teskey Brothers zamierzają udostępnić światu nagranie wysoce nietypowe. Nagranie dokonane w okresie pandemicznym, nagranie z towarzyszeniem Wielkiego Składu Symfonicznego i nagranie dokonane w znakomitej sali koncertowej, ale bez udziału publiczności, tak jak to bywało wtedy, kiedy pandemia narzuciła swoje reguły w Australii. W ten sposób powstał album zatytułowany Live at Hammerhall. A Hammerhall to jest znakomita sala koncertowa w Melbourne, w której zazwyczaj odbywają się koncerty z udziałem dużych składów symfonicznych. No i tym razem też w tle The Teskey Brothers zasiedli muzycy zespołu Orchestra Victoria, bardzo cenionej w Australii orkiestry symfonicznej, tym razem prowadzonej przez dyrygenta Nicholasa Bucka. Koncert trwał 50 minut i złożyły się nań utwory znane już ze studyjnych wykonań z poprzednich albumów, plus do tego zostały dołożone dwie piosenki bożonarodzeniowe, Dreaming of a Christmas with You i Highway Home for Christmas. Stąd też przewidziano wydanie tej płyty przed świętami Bożego Narodzenia 2021 roku. No i w ten oto sposób panowie Sam, Brandon, Liam and Josh, czyli członkowie The Teskey Brothers, urzeczywistnili swoje wieloletnie marzenie, żeby wystąpić wspólnie z Orchestra Victoria. Jak sami przyznają, mieli pewne obawy co do tego, jak długo może trwać przygotowanie takiego wspólnego koncertu zespołu elektrycznego z orkiestrą symfoniczną, ale okazało się, że odpowiedzialny za orkiestrację i aranżację Jamie Messenger wykonał tę pracę szybko i ku zadowoleniu obu stron. No i w ten sposób mamy do czynienia z albumem wysoce interesującym i z mojego punktu słyszenia to jest bardzo udane przedsięwzięcie. Pain My Heart to kolejne nagranie z tego albumu.

Po wysłuchaniu i zachwyceniu się płytą The Teskey Brothers Live at Hammer Hall, pomyślałem sobie, że może warto by było przypomnieć dokonania innych artystów związanych na co dzień z bluesem w kręgu muzyki ogólnie rzecz biorąc symfonicznej. To znaczy, chodzi o to, że chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, jak wyglądały nagrania znanych artystów z kręgu naszej ulubionej muzyki, nagrania, w których towarzyszyły im duże składy symfoniczne. No, trzeba zacząć od króla, czyli od B.B. Kinga. To przedsięwzięcie, w przeciwieństwie do albumu The Teskey Brothers, nie należy do moich ulubionych i nie uważam też, że było jakoś szczególnie udane. Mówię o albumie zatytułowanym Reflections, wydanym w 2003 roku i wyprodukowanym przez Simiego Climie. Było to poniekąd, jak sądzę, pokłosie współpracy B.B. Kinga z Claptonem, dzięki któremu management B.B. Kinga poznał umiejętności produkcyjne Simiego Climie, no i ten postanowił podjąć się tego zadania. Albumu tego nie zrealizowano tą samą metodą, którą The Teskey Brothers nagrali swoją płytę z Orchestra Victoria, bo B.B. King nagrywał ze swoją własną sekcją, a smyczki i instrumenty dęte zostały dograne oddzielnie. B.B. nagrywał swoje rzeczy w Kalifornii, a potem dołożono do tego to, co w Olympic Studios w Londynie dołożył producent Simon Climie. Z albumu Reflections posłuchajmy dwóch nagrań: Tomorrow Night i Always on My Mind. B.B. King.

Przenieśmy się teraz na nasz rodzimy grunt bluesowo-symfoniczny, znaczy powiedzmy sobie rockowo-bluesowo-symfoniczny, bo słuchać będziemy nagrań grupy Jam. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Jam Symfonicznie i jest to rejestracja pięknego koncertu grupy Jam, który odbył się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Został zarejestrowany w formie wideo i w formie fono, wydany bardzo starannie w takim boksie wielopłytowym. I ta rejestracja zawiera koncert Jamu z orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Andrzeja Marko, który także dokonał aranżacji utworów Jamu na orkiestrę symfoniczną. Do tego jeszcze wykonawcą towarzyszył poznański chór kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. To wszystko zabrzmiało bardzo bogato, bardzo wspaniale, a ja z tego zestawu wybrałem oczywistą oczywistość. Panie i panowie, oto zespół Jam z poznańskim chórem kameralnym i orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni w popularnym utworze Whisky.

Orkiestra Symfoniczna. Zbyszek Czerwiński na perkusji. Jasiu Bożu.

się w 1974 roku w Carnegie Hall. Na tej płycie znalazła się przepiękna kompozycja Grega Oldmana Queen of Hearts. One, two, three, one, two, three.

0: Megan.
1: I powtórnie wracamy na krajową niwę bluesowo-symfoniczną, też na Śląsk, ale tym razem nie do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, ale do Spotka w Katowicach. Tam, jak wszyscy wiemy, od wielu lat rawa blues jest podstawowym sygnałem, że polski blues ma się dobrze. No i właśnie w 1996 roku Irek Dudek postanowił przywołać po raz już nie wiem który do życia ponownie swoją ideę grania symfonicznego bluesa i właśnie pod hasłem Irek Dudek Symphonic Blues ubarwił tę właśnie rawę swoim bluesowo-symfonicznym koncertem. Z repertuaru tego dnia posłuchajmy Trouble in Love, Irek Dudek, Symphonic Blues.

O ile dobrze pamiętam, w 2015 roku po raz pierwszy została zrealizowana idea wykonania utworów Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Stał za tym sztab organizacyjny pod hasłem Piotr Nalepa Breakout Tour, a sprzyjały warunki organizacyjne, bo zaprzyjaźniona orkiestra symfoniczna w Rzeszowie z radością podjęła się realizacji tego pomysłu. Od tego czasu wielokrotnie już wykonywano z udziałem Piotra Nalepy, Roberta Lubery i kilkorga jeszcze zaprzyjaźnionych muzyków koncerty, w których przypominano największe przeboje breakoutów i Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Z jednego z takich właśnie

Jest oczywistą oczywistością, że wtedy, kiedy myślimy o graniu bluesa w symfonicznym otoczeniu, przychodzi na myśl słynny album Eryka Claptona zatytułowany 24 Nights, czyli 24 noce zagrane z różnym repertuarem i z różnymi składami w Royal Albert Hall w Londynie. Powstał z tego dwupłytowy album, który w drobnej części wypełniony jest także nagraniami, w których Claptonowi towarzyszy The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena. I z tego właśnie albumu posłuchamy dramatycznego nagrania zatytułowanego Edge of Darkness. Poza The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena usłyszymy w tym nagraniu oczywiście Claptona, który gra na gitarze i śpiewa. Chuck Lavelle zagra na instrumentach klawiszowych. Nathan East na gitarze basowej. Steve Ferron na perkusji. Ray Cooper na instrumentach perkusyjnych. A w chórkach Cathy Kissoon i Teresa Niles. Oto Edge of Darkness z koncertu w Royal Albert Hall. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

tą ideą album Paula Carracka, wieloletniego współpracownika Claptona, który ukazał się na początku 2023 roku. Płyta ta nosi tytuł Don't Wait Too Long i została zrealizowana przez Paula Carracka z dużym big bandem. To jest orkiestra, z którą on już współpracował, SWR Big Band z Radia Stuttgart w Niemczech. I płyta ta zawiera interpretacje w zasadzie znanych tematów z kręgu lekkiego jazzu, swingu czy też muzyki popularnej. Czasami zahaczający jest ten repertuar o utwory znane również nam, fanom bielszego odcienia bluesa, z wykonania artystów związanych z naszym cyklem. Od chociażby tak jak utwór Sama Cooka Bring It On Home To Me. Oto Paul Carrack z Big Bandem Radia Stuttgart.

jednym z najbardziej długowiecznych współpracowników Claptona, jednocześnie jednym z najbardziej znanych instrumentalistów w swoim gatunku jest perkusista Steve Gadd, który oczywiście nagrywał wielokrotnie też i własne płyty pod własnym nazwiskiem, ale przede wszystkim sławił się jako session man towarzyszący innym wykonawcom. Z jego niesłychanie bogatego dorobku wybrałem nagrania z 2019 roku, kiedy to wspólnie z saksofonistą Michaelem Blicherem i organistą Danem Hemmerem nagrał album zatytułowany Get That Motor Running. To płyta w zasadzie jazzowa, czy też powiedziałbym taka jazzikowa, bo to jest bardzo tradycyjne granie, frazowanie i pomysł w ogóle na całość, ale ponieważ bardzo lubię, jak zapewne Państwo wiedzą, brzmienie organów Hammonda, to skojarzenie Steve'a Gadda właśnie z takim delikatnym, unoszącym się w powietrzu brzmieniem organów Hammonda, wprawiło mnie w bardzo dobry nastrój i pomyślałem sobie, że może też i słuchaczki i słuchacze pierwszego odcienia bluesa pokołyszą się przyjemnie z takimi oto dźwiękami. A więc raz jeszcze przypominam, na saksofonie Michael Blicher, na organach Hammonda Dan Hemmer, i jako perkusista niezłomny Steve Gadd w dwóch nagraniach. The First One to Know i tutaj dodatkowa atrakcja, bo ponownie pojawia się Paul Carrack, który dorzuci do tego tria swój instrument, jakim jest głos, a drugie nagranie to tytułowy numer z tego albumu Get That Motor Running.

Jednym z moich ulubionych instrumentalistów, którzy związali swój muzyczny los z Ericiem Claptonem, jest również perkusista, nieżyjący już niestety Jamie Oldacre. Myślę, że moja sympatia dla niego wynika również stąd, że on jest Okie, czyli muzykiem z Oklahomy, i że kolegował się z J.J. Calem, z zespołem The Tractors, no i w ogóle niósł ze sobą taką atrakcyjną dla mnie muzycznie atmosferę Oklahomy. Jamie Oldacre związał się z Claptonem za pośrednictwem znajomości z Delaney, Bonnie and Friends, bo z nimi też koncertował w latach 70. A w 2005 roku zrealizował album zatytułowany Mad Dogs and Okies, do realizacji którego zaprosił wielu słynnych muzyków z różnych kierunków amerykańskiej muzyki, bo mamy tutaj Taj Mahala, mamy Williego Nelsona, mamy Tonego Joe White'a, Raya Bensona z Asleep at the Wheel, J.J. Cale'a, Vince'a Gill'a, no i mamy też Claptona. I to jest właśnie ten wyjątek, że tutaj usłyszymy Jamie'ego Oldacre'a, perkusistę, z Ericiem Claptonem w specjalnie na tę okoliczność przygotowanym utworze zatytułowanym Positively. One more.

wśród artystek i artystów, którzy zgodzili się uczestniczyć w sesjach do albumu Mad Dogs and Okies, firmowanego przez perkusistę Jamie'ego Oldacre'a, znalazła się także i artystka, z którą Jamie Oldacre współpracował i dzięki której tak naprawdę poznał Claptona. Mówię o Bonnie Bramlett, czyli tej damskiej części duetu Delaney and Bonnie. W wykonaniu Bonnie Bramlett i przy bębnieniu Jamie'ego Oldacre'a usłyszymy utwór zatytułowany Make Your Move.

No a skoro już jesteśmy przy głosach kobiecych, które towarzyszyły Ericowi Claptonowi w jego karierze koncertowej i nagraniowej, to nie sposób nie wspomnieć o pani Yvonne Elliman, która przecież na wielu płytach Claptona i podczas wielu jego koncertów wzbogacała swoją wokalną maestrią to, co wnosił swoją muzyką Clapton. Ale zgodnie też z ideą, którą przyjąłem w tej audycji, nie będziemy słuchać Yvonne z Claptonem, tylko w jej własnej twórczości. Ona zresztą nie jest do końca jakoś przesiąknięta ideą kontaktu z bluesem, ale oczywiście można znaleźć w jej rozlicznych nagraniach, a kariera jej przecież rozpoczęła się hen hen jeszcze w latach 60., a potem przede wszystkim na początku lat 70., kiedy to świat usłyszał o niej jako o jednej z czołowych wykonawczyń w rock operze Webera i Rice'a, czyli w słynnym Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman uczestniczyła w nagraniach także wielu innych słynnych wykonawców jako wokalistka towarzysząca, no ale jak już wspominałem, miała też własne produkcje i z pewnym trudem, szczerze powiedziawszy, wynalazłem spośród jej bogatego repertuaru fonograficznego takie nagranie, które no, przynajmniej w części nawiązuje do klimatu, jaki powinien panować w bielszym odcieniu bluesa. Bo usłyszymy Yvonne Elliman w słynnej kompozycji Percy'ego Mayfielda Hit the Road Jack.

teraz zatrzymajmy się przez chwilę przy gitarzyście, przy George'u Terrym. Oczywiście George Terry pozostawał zawsze w cieniu Claptona, no bo on jako ten przywódca każdego ze swoich zespołów musiał być na pierwszym planie. Ale George Terry pozostawił po sobie nieliczne nagrania, które były firmowane jego własnym imieniem i nazwiskiem. W 2005 roku ukazała się jedyna jak dotychczas duża płyta, czyli pełny album, który nosił tytuł Guitar Drive i na którym George Terry umieścił kilkanaście nagrań z ćwierćwiecza swojego kontaktu ze studiami i z techniką nagraniową. Z tego albumu usłyszymy dwa utwory. Let Me Stay, gdzie też tam coś w chórku daje znać o sobie Eric Clapton, i w zabawnym utworze będącym kompozycją George'a Terry'ego o tytule She's My Harley Davidson. A więc dwa razy George Terry. One, two, three.

które nie do końca są związane ze strumyczkiem pierwszego odcienia bluesa, ale nie można powiedzieć, że w jej repertuarze pozaklaptonowym nie było nawiązań do bluesa. Już w XXI wieku Mercy Levy miała własny zespół o wdzięcznej nazwie Mercy Levy Band, z którym nagrała jedną epkę, zresztą bez większego sukcesu komercyjnego, a kilka lat później uczestniczyła w nagraniach The Alex Dixon Band, a Alex Dixon to jest wnuk Williego Dixona. Od czasu do czasu daje znać, że kontynuuje tradycję swojego dziadka. No więc posłuchamy Mercy Levy w dwóch nagraniach. Jej własnego zespołu, i to będzie utwór Forget About Me, i potem z zespołem Alexa Dixona. Paint You a Picture, pani Mercy Levy.

Chris Stainton, brytyjski klawiszowiec, od wielu, wielu lat jest muzycznie zaprzyjaźniony z Claptonem i towarzyszy mu też w trasach koncertowych, zwłaszcza tych już w XXI wieku. Próbowałem odnaleźć solowe nagrania Chrisa Staintona i dotarłem w zasadzie tylko do jednego takiego przedsięwzięcia, i to z dosyć zamierzchłych czasów, bo z 1976 roku, kiedy to wspólnie z gitarzystą Glennem Turnerem, Brytyjczykiem też, utworzyli zespół, firmując ten band swoimi nazwiskami, czyli Chris Stainton i Glenn Turner. Nagrali jeden album, który nosił tytuł Tundra, i z niego zaczerpnąłem dwa nagrania bardzo około bluesowe. Pierwsze króciutkie, bo trwa niecałe dwie minuty, nosi tytuł Dancer's Dilemma. Zastosowano tu ciekawy zabieg studyjnie-techniczny, bowiem od czasu do czasu łamany tu jest puls rytmiczny, od tak po prostu, żeby zakłócić fantazję tych, którzy chcą przy tym tańczyć. Stąd też i tytuł Dancer's Dilemma. No a do tego dolepiamy jeszcze kolejny bardzo około bluesowy numerek duetu Chris Stainton i Glenn Turner, Double Crossed.

Jednym z wiernych przyjaciół muzycznych Erika Claptona jest też znakomity brytyjski muzyk, gitarzysta, kompozytor i dla siebie też band leader Andy Fairweather Lowe. Rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 60. Jako współlider zespołu Amen Corner, który gościł wówczas często na brytyjskich listach przebojów. No a w erze już bardziej współczesnej występował i nagrywał z Claptonem, Rogerem Watersem, a także z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings. W okresie covidowym Andy Fairweather Lowe wraz ze swoim zespołem o nazwie The Low Riders zrealizował pełny album zarejestrowany podczas koncertu bez publiczności. No tak się wówczas niestety realizowało wiele nagrań, bo rzeczywistość nie pozwalała na prawdziwy kontakt z publicznością. Ten album, wydany w 2021 roku, nosił tytuł Lockdown Live i z niego dwa fajne bluesowo-boogie numery, czyli TV Mama i Lightning's Boogie. Oto Andy Fairweather Lowe i The Low Riders.

ten zestaw pierwszego odcienia bluesa, na który złożyły się nagrania artystek i artystów, którzy w znacznej mierze wiązali swoje życie artystyczne z Ericiem Claptonem, kończymy ponownie nagraniem Paula Carracka, który rozpoczął to wydanie pierwszego odcienia bluesa, więc też i taką piękną klamerką zamknie. I niech to będzie dla słuchających tej audycji też takie memento. Next time you see me. No tak, chodzi o to, żebyśmy się usłyszeli i wirtualnie zobaczyli za pośrednictwem anteny Radia Baobab w dobrym zdrowiu i kondycji. Paul Carrack i Big Band Radia Stuttgart, Next Time You See Me. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

znanych z korzeniami rock'n'rolla, ale z nagraniami związanymi z tym rejonem Stanów Zjednoczonych, który jest określany mianem South albo nawet Deep South.

0: Rozpoznali Państwo zapewne głos Marie Mulder. To nagranie z albumu Louisiana Love Call zatytułowane właśnie Southern Music. No tutaj śladów rock'n'rollowego zacięcia w zasadzie trudno się doszukiwać, ale właśnie o to mi chodzi, żeby wykazać, jak muzyka tego właśnie rejonu amerykańskiego południa, a więc przede wszystkim Georgii, Alabamy, Mississippi, południowej Karoliny i Luizjany, jak ta muzyka jest wieloznaczna i obejmująca różne klimaty, różne elementy dramatyczne. Oczywiście to południe Stanów Zjednoczonych może być rozszerzone także na Tennessee, północną Karolinę, Teksas czy Florydę. No ale my będziemy się koncentrować zwłaszcza na Georgii i na początek spróbujmy scharakteryzować mieszkańca tego właśnie rejonu Stanów Zjednoczonych, czyli kogoś, kto jest określany mianem Southern Man. I nie będzie to nawiązanie tym razem do słynnej piosenki Neila Younga, ale będzie to bardzo współczesne nagranie Cassiusa Culpepera, muzyka, który bardzo tak jest niejednoznacznie osadzony między country, bluesem i soulem, który w towarzystwie Marcusa Kinga wykona utwór zatytułowany właśnie Southern Man.
1: I don't think they make them down like that no more.

I pozostajemy w klimacie Southern Music. I to będzie piosenka Larkin Poe zatytułowana Southern Comfort. Tutaj siostry Rebecca i Megan Lovell sięgają po brzmienia zarówno bluesa, jak i southern rocka i folka, by opowiedzieć taką historię o tęsknocie za korzeniami i duchowym ocaleniem. Tutaj w warstwie tekstowej przewijają się takie bardzo charakterystyczne dla tego rejonu elementy, jak rozgrzany asfalt, jak ta kudzu, taka roślina charakterystyczna dla tego właśnie rejonu, jak stare gitary, w których pękają struny, czy też wreszcie dusza zostawiona nad słynnym jeziorem Nickajack. No i jeszcze do tego tytuł Southern Comfort, bo Southern Comfort to nazwa także popularnego na południu napoju, takiego z pewnymi procentami. Ale przede wszystkim to jest muzyczna opowieść o czułości i o tęsknocie za tym właśnie rejonem. Southern Comfort.

Ten rejon znany jest także, przynajmniej tak uważają mieszkańcy południa Stanów Zjednoczonych, za obszar, w którym zamieszkują ludzie obdarzeni poczuciem czy wręcz obowiązkiem gościnności. I o takiej właśnie gościnności z południa zaśpiewa za chwilę Nevada Newman, Southern Hospitality.

muzyki amerykańskiej. Ja się skoncentruję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa na Atlancie, która to jest jednym z najważniejszych miast południa Stanów Zjednoczonych, no i też jest takim bardzo silnym punktem odniesienia do amerykańskiej muzyki historycznie, od bluesa, country, właśnie southern rocka, aż po współczesny hip-hop, którym w tym wydaniu nie będziemy się zajmować. Oto dwa utwory o bliźniaczym tytule. O Atlanta. Pierwszy to nagranie zespołu Bad Company, czyli Brytyjczyków, a drugi, oczywiście też o tytule O Atlanta, to numer z repertuaru Little Feat, zespołu bardzo związanego z amerykańskim południem. O Atlanta, Bad Company i Little Feat.

wspominając różne pieśni o Atlancie, przypomniałem sobie o nie tylko piosence, ale całym albumie D.K.A. Betsa zatytułowanym Atlanta's Burning Down, którego tytułowy numer opowiada właśnie o takiej sentymentalnej sytuacji, kiedy to żona żołnierza walczącego w Virginii przeżywa pożar swojego miasta. D.K.A. Betts and Great Southern w nagraniu Atlanta's Burning Down.

Tak jak już wskazywaliśmy, chociażby na przykładzie Bad Company, nie tylko rdzenni mieszkańcy tego rejonu odnoszą się do swoich przeżyć związanych z tym miejscem, konkretnie w tym przypadku właśnie z Atlantą. Last Night in Atlanta to ostatnia noc w Atlancie. Instrumentalne wspomnienie wspaniałego włoskiego, jakżeż niedocenianego gitarzysty Enrico Crivellaro.

I wracam jeszcze na chwilkę do numeru O Atlanta, który słyszeliśmy w oryginalnym wykonaniu Bad Company. A teraz chciałbym przypomnieć wersję artystki, która jest, że tak powiem, organicznie związana z tym właśnie rejonem Stanów Zjednoczonych, czyli Alison Krauss, która w 1995 roku nagrała utwór O Atlanta.

0: zwykło się mawiać, że Southern Rock i ta muzyka z południa kojarzy się jednoznacznie z grupą The Allman Brothers Band. No tutaj nie mam takiego jednoznacznego przekonania, zwłaszcza w kontekście mojej rozmowy sprzed wielu lat, z 2007 roku, z Gregiem Allmanem, który delikatnie rzecz biorąc, no dosyć niechętnie chciałby być zaliczony razem ze swoim zespołem do kręgu Southern Rocka. O czym Państwu osobiście opowie, bo będzie to fragment mojej z nim rozmowy z tego właśnie czasu. A do tej introdukcji Grega Allmana dorzucę jeszcze słynne nagranie The Allman Brothers Band Heartlanta, czyli utwór o bardzo rozgrzanym miejscu, jakim jest gorąca Atlanta. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: I'm not sure how I like the term Southern Rock. It's almost died out. You don't hardly hear it anymore in the States. We're just a progressive blues, jazz, rock and roll fusion band. There's nothing country about it. And Southern Rock gives it a connotation that it's somewhat country, and it's really not.
2: So from our live album from here, this is called Hot Atlanta, is the name of this.

To nagranie Shimiki Copeland. Ukazało się ono na świecie 19 czerwca 2020 roku. Nosi tytuł Uncivil War. No i jest oczywistym nawiązaniem do tej sytuacji, w jakiej znajduje się znaczna część ludzkości w czerwcu 2020 roku. To warstwa tekstowa. Ale zauważyli pewnie Państwo pewną odmienność w brzmieniu wszystkiego tego, co Shimika Copeland dotychczas dostarczała swoim fanom. Bo też sama ona uważa, że jest to coś, co wyznacza być może nową muzyczną przyszłość. Nawiązała Shimika Copeland współpracę z znanym instrumentalistą, gitarzystą, a także producentem Willem Kimbrough. No i udała się do Nashville, a tam w studiu zastała, zapewne za jej zgodą zresztą, znakomitości z zupełnie innego, niebluesowego świata, mianowicie wirtuoza gitary dobro Jerry'ego Douglasa i wirtuoza mandoliny Sama Busha. No oczywiście do tego jeszcze sekcja i Hammond, ale wszystko to razem oprawione przez Willa Kimbrough brzmi tak, jak może brzmieć płyta przyszła Shimiki Copeland, chociaż dotychczas nie wiem, czy i kiedy taka się ukaże. To tyle, jeśli chodzi o Shimikę Copeland na początek tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A teraz kolejne nagranie, które wyszło z imaginacji twórczej kobiet, czyli Larking Poe. Dłuższe fragmenty ich płyty Self-Made Man prezentowałem w nowalikach spod Baobabu, a w tym wydaniu Boba chciałbym przypomnieć jedyną pieśń z tego albumu, której autorem nie są siostry Lovell. To kompozycja Blind Williego Johnsona, God Moves on the Water.

To były siostry Lovell z albumu Self-Made Man. Rzadko stosuję taki zabieg w moich audycjach, żeby przedstawiać jedną po drugiej tę samą pieśń, tylko że w różnych wykonaniach. Ale myślę, że sytuacja jest na tyle atrakcyjna, że to będzie w pełni usprawiedliwione. Otóż teraz chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli God Moves on the Water w wykonaniu naszej rodzimej Łowoki, czyli zespołu, który przez chwilę nas zachwycał. Ukazała się ledwie jedna płyta, no i troszkę gdzieś się rozpłynął w morzu możliwości twórczych, bo każdy zapewne poszedł własną drogą. Przypomnę tylko, że zespół Łowoka tworzyli Mewa Habiera, która śpiewała, Rafał Rogiński gitara, Paweł Szpura perkusja i Ola Rzepka organy. God Moves on the Water.

I kolejne nagranie polskiego wykonawcy, Robert Cichy, któremu rok temu miałem przyjemność wręczać Fryderyka w kategorii okołobluesowej za płytę Smak. A teraz właśnie dowiadujemy się, że Robert skończył pracę nad nowym albumem, który nosi tytuł Dirty Sun i już objawił jedno nagranie z tego albumu, które nosi tytuł Piach i wiatr. No, nie wiem jeszcze, czy to jest charakterystyczna dla całej płyty piosenka, ale jest atrakcyjna i na tyle odmienna od standardu, że zdecydowałem się dzisiaj Państwu ją zaprezentować. Oczywiście powrócimy do twórczości Roberta Cichego, kiedy cała płyta ukaże się w swej okazałości. Piach i wiatr, Robert Cichy.

W tym pierwszym odcieniu bluesa będą debiuty. Oto pierwszy z nich. Artystka nazywa się Molly Mayer.

ahora te grabé.

0: that's true.
1: Bardzo lubię takie mieszanie gatunków i konwencji. I właśnie to zamieszanie estetyczne sprawiło, że zainteresowałem się całą płytą Molly Mayer, płytą, która nosi tytuł Follow. Ukazała się wiosną 2020 roku. Molly Mayer pochodzi z Minnesoty, otacza się męskim zespołem, który nazwała Disbelievers. Mówi się o niej w tej rodzinnej Minnesocie, że jest w swoim artystycznym amplua, gdzieś pomiędzy Lucindo Williams i Bonnie Raitt. Być może głosowo jeszcze nie dościga swoich wielkich konkurentek, ale niewątpliwie Molly jest bardzo, bardzo oryginalna i dlatego chciałbym, żeby Państwo raz jeszcze zapoznali się z fragmentem jej twórczości. Oto nagranie Storm Cloud, oczywiście ze wspomnianej już płyty Follow. Molly Mayer and Her Disbelievers.

Po transowej psychedelii Molly Mayer pora teraz na muzykę innego oryginała. On już parokrotnie demonstrował swoją oryginalność w pierwszym odcieniu bluesa. Nagrywa i występuje pod pseudonimem Laser Lloyd. Prawdziwe nazwisko Lloyd Paul Blumen. Amerykanin, który połowę swojego życia spędził, czy spędza nadal od czasu do czasu w Izraelu, nagrywa płyty, które kojarzą w swojej muzyce różne wpływy folklorów krajów, z którymi Laser Lloyd się przyjaźni. Oczywiście wszystko to jest oparte na bluesie, ale jak sam Laser Lloyd mówi, jego gitara jest strojona w sposób nietypowy, tak by brzmiała trochę jak ta, którą stroił sobie Ramblin' Jack Elliot, a jednocześnie tak, jak można by ją nastroić, gdyby chcieć przekazać sens muzyki marokańskiej. Dosyć to skomplikowane dla laika, ale Laser Lloyd daje sobie z tym radę. W czerwcu 2020 roku ukazuje się jego nowy album zatytułowany Tomorrow Never Comes. Z tej płyty przedstawię teraz jedno nagranie, które odnosi się teoretycznie do miejsca w Stanach Zjednoczonych, w którym muzyka z bluesem związana bardzo obficie się rozwijała. Mówię o Oklahomie, czyli o mateczniku J.J. Cale'a, no i paru jeszcze innych znakomitych amerykańskich muzyków. Tytuł tej piosenki właśnie Oklahoma. Proszę posłuchać, jak miesza Laser Lloyd elementy różnych folklorów, jak bawi się połączeniem nietypowych instrumentów, jak wreszcie posługuje się owym nietypowym strojem gitary. Laser Lloyd, Oklahoma.

0: Myślę, że dobrym przedłużeniem tego klimatu Oklahomy będzie zaprezentowanie w tej audycji utworu z katalogu J.J. Cale'a, Crazy Mama, ale tym razem nie w autorskim wykonaniu. Przed Państwem John Craigie.
1: Watch your feet, guys, I guess. I know we're dancing.

Wydaje mi się, że to nadzwyczaj na luzie dokonane nagranie jest utrzymane w najlepszym tego słowa znaczeniu w klimacie J.J. Cale'a, więc klimacie muzyki Oki, czyli tych z Oklahomy. Ale wykonawca tego utworu, John Craigie, to Kalifornijczyk, przyrównywany przez swoich fanów, a także świat recenzencki do wielkich poprzedników, takich jak Woody Guthrie czy John Prine. Czyli, krótko rzecz biorąc, John Craigie to jest współczesny trubadur, który stara się wywoływać wzruszenia i emocje nie tylko swoją muzyką, ale także odpowiednio emocjonalnymi tekstami. John Craigie jest debiutantem w bielszym odcieniu bluesa, zatem jeszcze jeden utwór, żeby ten debiut zabrzmiał jakoś bogaciej. Nagranie nosi tytuł Climb Up, to oczywiście też kompozycja Johna Craigie i podobnie jak Crazy Mama, ten utwór pochodzi z albumu, który ukazał się wiosną 2020 roku. Płyta nosi tytuł Asterisk the Universe, czyli Gwiazdka Wszechświata. John Craigie.

John Craigie. Brzmienie jego głosu przypomina mi trochę stare nagrania z głosem Donovana. Dobre były czasy. No ale teraz przejdźmy do współczesności, bo oto mamy nowiutkie z czerwca 2020 roku nagranie Waltera Trouta, artysty, który jest wysoko ceniony przez polskich fanów elektrycznego bluesa. Walter Trout zapowiada swój nowy album. Płyta będzie nosiła tytuł Original Madness i z tego albumu Walter Trout pozwolił już nam poznać jedno nagranie. Wanna Dance, Walter Trout.

I kolejna nowelika w pierwszym odcieniu bluesa, Mark May Band. Gitarzysta znany jako wieloletni współpracownik Dickiego Betza, no ale przecież też i samodzielnie nagrał kilka świetnych płyt. Świetnych dla tych, którzy lubią takie granie, gdzie shuffle bluesowe odgrywa podstawową rolę. No i tak, mam nadzieję, też będzie z nową płytą Marka Maya, która ukaże się w połowie lipca 2020 roku. Będzie nosiła tytuł Deep Dark Demon i z tego albumu Barbecue and Blues. Bardzo aktualny tytuł.

Na zakończenie pierwszego odcienia bluesa nagranie, które nie należy do najnowszych, bo oryginalnie pochodzi z 1998 roku, ale właśnie zostało poddane pewnym zabiegom mającym na celu odświeżenie w warstwie dźwiękowej. Stretching Out Live to album koncertowy Duke'a Robillarda właśnie sprzed owych 20 paru lat. Dying Flu, longierek ponad 11-minutowy, piękne brzmienie gitary, kojące brzmienie jego głosu i właśnie w ten sposób kończymy pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

To oczywiście Tony Joe White. Album Heroines z 2004 roku, a utwór nosi tytuł Back Porch Therapy, czyli terapia gankowa. Ganek w tradycji budownictwa amerykańskiego ma ogromne znaczenie. Istnieją nawet specjalne portale poświęcone rozważaniom, czy lepsze są ganki z frontu budynku, czy też wręcz przeciwnie, z tyłu. Stąd też są te porch, czyli ganki albo front porches, albo back porches. Ten utwór, który przed chwileczką Tony Joe White przypomniał, mówi o terapii ganku, który znajduje się z tyłu budynku. Przebywanie na ganku jest nie tylko elementem relaksacyjnym, ale jak wskazują doświadczenia muzyków na przestrzeni dziesięcioleci, mogą być też owe ganki czy werandy miejscem, w którym powstaje muzyka. Muzyka, która wtedy nabiera nieco odmiennego charakteru, no bo też i warunki, w których artysta występuje, gra i tworzy, przecież określają klimat ostatecznego dzieła. No i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj właśnie zasiądźmy na tych naszych wirtualnych gankach, czy też balkonach, czy werandach i tarasach i posłuchajmy, jak artyści dostosowują swoją muzykę do werandowych czy gankowych warunków. Tony Joe White wymyślił ową terapię gankową, a Super Chican zademonstruje nam swoje uwielbienie dla ganku z frontu budynku, czyli front porch. Dodatkowo jeszcze okazuje się, że można w tych warunkach gankowych zagrać żwawe boogie, bo ten utwór Super Chican nazwał Front Porch Boogie.

kwintesencją takiego grania na ganku czy na werandzie jest, wydaje mi się, taka metoda w pełni akustyczna, która pozwala na to, żeby brzmiała muzyka naturalnie, niezależnie od tego, czy jest prąd, czy jest dzień, czy jest wieczór, czy noc. Myślę, że kolejne dwa nagrania będą świetnym tego przykładem. Choć w tytule nie występuje tutaj ganek, ale oni sami to trio, które przybrało wręcz nazwę od warunków, w których gra się im najlepiej. The Porch Rockers, czyli rockersi z ganku. To amerykańskie trio uprawiające akustyczną formę bluesa, country bluesa, troszkę też w tym folku. Nie wiem, dlaczego nazwali się rockers, bo to nie jest z całą pewnością muzyka zahaczająca o ostre rockowe nutki. W wykonaniu Porch Rockers dwa nagrania. Heard the News i Walking with Holes in My Shoe.

Kolejne dwa nagrania znowu będą świadczyły o tym, że różni artyści wybierają odmienne formy atrakcyjności swoich gankowych przedsięwzięć. Little G. Weevil to artysta, który nasiąknął kulturą amerykańską, choć przecież urodził się i debiutował na Węgrzech, ale właśnie w Ameryce zyskał sobie ogromny aplauz i stał się niejako nosicielem tradycji muzyki amerykańskiej, co także wyraża nagraniem zatytułowanym Back Porch, czyli ten ganek z tyłu budynku. Natomiast Jamie Johnson, artysta wywodzący się z kręgu muzyki country, opiewa w swojej pieśni uroki frontowego ganku. Proszę więc sobie wyobrazić, jak to Jamie Johnson z kolegami zasiadł w słoneczne popołudnie na swoim ganku i w ten oto sposób powstał utwór zatytułowany Front Porch Swing Afternoon.

Oczywiście zalety przebywania na ganku czy na werandzie opiewali w swoich pieśniach także kompozytorzy muzyki czysto popularnej. Oto przykład takiego właśnie utworu, który swego czasu w latach 30. i 40. zyskał sobie nawet sporą popularność. Panowie Brown i Schobst skomponowali utwór zatytułowany Last Night on the Back Porch, czyli Co się zdarzyło ostatniej nocy na tylnym ganku. A wykonawca Woody Allen and his jazz band.

Skąd ten pomysł, żeby dzisiaj gankową muzykę Państwu prezentować w pierwszym odcieniu bluesa? Ano stąd, że późnym latem 2021 roku ukazał się album zatytułowany Porch Sessions Volume 2. Autorem tego dzieła jest Tony Halliday, harmonikarz, trochę wokalista, trochę zbieracz amerykańskiego bluesowego folkloru. W każdym razie taki niespokojny duch, który swoją działalność dzieli pomiędzy własne występy a rejestrację oryginalnych zjawisk z krainy bluesa. Tony Halliday po raz pierwszy zaprezentował swoje Porch Sessions już w 2019 roku i tę płytę prezentowałem już w pierwszym odcieniu bluesa i w innych audycjach Radia Baobab. Pomyślałem, że teraz, skoro ponowił to działanie, to warto powrócić do gankowej tradycji. O metodzie, jaką zastosował Tony Halliday w swoich płytach pod hasłem Porch Sessions opowiem za chwilę, a teraz proszę posłuchać, jak on wraz z Johnem Primerem i Bobem Corritori wykonują utwór zatytułowany They Call Me John Primer, no bo oczywiście jest to swojego rodzaju autobiografia słynnego bluesmana. All right, let's take it.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Tony Holiday ma, powiedziałbym, taką kolbergowską naturę, czyli jeździ po kraju i zbiera niespodziewane nagrania, które nie mogłyby się wydarzyć w warunkach studyjnych. Otóż uprzedza on swoich znajomych muzyków, że wpadnie do ich posiadłości ze skromnym sprzętem nagrywającym i spróbuje zasiąść z nimi na ich ganku, czy to z przodu, czy z tyłu ich posiadłości, i zarejestrować kilka utworów, które powstają właśnie w klimacie takiego otwartego jam session na wspomnianym ganku. Czasami robi to z udziałem sekcji rytmicznej, czasami są to nagrania duetowe, no a czasami też idzie w stronę tego, żeby podkreślić, że jest przede wszystkim harmonikarzem. I tak oto Tonemu Holidayowi udało się zgromadzić na ganku Mitcha Kaczmara trzech harmonikarzy. I oto on, Tony Holiday, także wspomniany Mitch oraz Ronnie Shellist w nagraniu Hip to It. Trzy harmoniki na ganku.

Kolejne nagranie też będzie nagraniem gankowym z udziałem jednego z najwybitniejszych przedstawicieli takiego żywego harmonikowego grania, czyli z Charlie Musselwhite'em. Oto That's All Right, w którym to nagraniu Tony Halliday eksponuje swojego znakomitego przyjaciela Charlie'ego Musselwhite'a. Do tego jeszcze dogrywa im swoje nutki Aki Kumar. That's all right.

Na płycie Porch Sessions Volume 2 Tony Holiday oddaje hołd swojemu przyjacielowi i, jak wspomina, nauczycielowi, zmarłemu w maju 2021 roku, harmonijkarzowi Jamesowi Harmanowi. Oto jedno z ostatnich nagrań Jamesa Harmana, które udało się Tonemu Holidayowi zrealizować na ganku jego przyjaciela. Going to Court 2.

Ten krótki przegląd nagrań z Ganków zakończymy nagraniem, w którym usłyszymy naszych dobrych znajomych z estrad i scen w Polsce, czyli zespołu Southern Avenue. Ten utwór znamy i z wykonań scenicznych, i z wykonań płytowych, no a teraz wykonanie gankowe. Tony Holiday z grupą Southern Avenue. Peace will come. Niech zapanuje pokój. I myślę, że to jest piękne hasło na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Hard times faktycznie teraz w Stanach. A ja chciałabym tutaj zaproponować takiego artystę, który zasadniczo nie zaczynał jako muzyk, tylko jako komik, jako scenarzysta, między innymi w serialu Atlanta. Nazywa się Donald Glover, ale w świecie muzyki znany jest jako Childish Gambino i 2 lata temu na rozdaniu Grammy rozbił bank swoją piosenką This is America, która też w bardzo dobry sposób pokazuje, jak też muzyka hip-hopowa i blues mieszają się i jak muzyka hip-hopowa, rap przejęły troszeczkę taką właśnie funkcję niesienia treści, jaką w dawnych latach miał blues. Ten numer jest bardzo trafnym komentarzem, bardzo bolesnym, ale polecam Państwu też zajrzeć do wybitnego teledysku, który powstał do tej piosenki. To jest teledysk, który dostał chyba wszystkie możliwe nagrody, jakie klipy mogą otrzymać. Childish Gambino, This is America.

0: I co powiesz, Sosnowski, o Childish Gambino?
1: Jak mawiają młodzi, absolutny sztos. Zresztą, nie udawajmy, ale ja tę piosenkę znałem i widziałem ten teledysk, o którym wspominałaś. I cóż ja mogę dodać? No.
0: Mi się wydaje, że on po prostu oddaje bardzo dobrze sedno sprawy, jeżeli ktoś nie jest zorientowany w sytuacji w Stanach, jak czują się tam czarnoskórzy, to ten teledysk i tekst piosenki to jest właściwie takie streszczenie, taka pigułka. Gorzka bardzo.
1: Pięknie to pisałaś, jak zwykle zresztą. Nierówności społeczne to jest temat, który dotyka bardzo różnych społeczeństw. Bardzo często związane one są również z dostępem do służby zdrowia i stanem służby zdrowia w danym kraju. I tak jak już powiedziałem, nie dotyczy to tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, bo artysta, który pochodzi z Anglii, opisał to pięknie w piosence In Your Hands, a mówię tutaj o muzyku, który nazywa się Charlie Winston i który kilka lat temu nagrał płytę Hobo, która ta tematyka doskonale wpisuje się w stylistykę bluesową. Przed państwem Charlie Winston, piosenka In Your Hands.

0: Nie wiem jak ty, ale ja strasznie jakoś tęsknię za Charlie Winstonem. Nie wiem, on coś nagrał nowego?
1: O, no do czasu Hobo nagrał dwie płyty, ale o ile Hobo było na szczycie list sprzedaży płyt we Francji kilka lat temu, to te dwie kolejne płyty jakoś przeszły bez echa. Myślę, że może za mało było w nich tego rodzaju emocji.
0: A wracając do naszego tematu, to teraz będzie bardzo wyjątkowy utwór. Chciałabym zaproponować go Państwu. Ten utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Django Quentina Tarantino. I ja po prostu kocham muzykę filmową. I z tym utworem jest taki problem, że można go usłyszeć na YouTubie. Natomiast nie ma go na przykład na Spotify'u, bo nie ma takiej płyty w Polsce dostępnej, która byłaby typowo płytą z soundtrackiem do filmu Django pełnym. Nie wiem, chyba jest tam jakiś kłopot po prostu z licencjami. Natomiast tutaj w audycji chciałabym pokazać tę wersję tego utworu, którą właśnie tak kocham, czyli wersję filmową. Utwór zatytułowany jest Freedom i wykonywany jest przez Antonego Hamiltona, który ten utwór też napisał, i Elaine Boynton. Zapraszamy.

0: Nie wiem jak ty, Sosnowski, ale ja uważam, że Quentin Tarantino jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o muzykę w filmie. Po prostu uwielbiam ścieżki dźwiękowe do jego filmów i na pewno będę jeszcze tutaj do nich wracać nieraz. Taką mam nadzieję.
1: Ja myślę, że Quentin poza tym wkładem filmowym, stricte filmowym, on również jest takim trochę muzycznym edukatorem nowych pokoleń, bo on w swoich filmach pokazuje kawałki, które w przyszłości zdobyły duże uznanie słuchaczy, a on pokazuje je nowym pokoleniom i to jest jeszcze dodatkowy walor jego filmów. Dzisiaj tak zupełnie zaskakująco prezentujemy Państwu kawałki na zmianę. Chciałem Państwu zaproponować utwór jednego z moich ulubionych wokalistów w ogóle, czyli kawałek Paolo Nutiniego. Dla tych Państwa, którzy tej postaci nie znają, warto powiedzieć może, że wbrew pozorom, mimo nazwiska Nutini, Paolo Nutini nie jest Włochem, jego tata jest Włochem, natomiast Paolo wychował się w Szkocji i to jest jeden z tych przykładów ludzi, którzy swoim talentem absolutnie oczarowują, bo pierwszy kontrakt płytowy podpisał, kiedy miał 16 lat, a de facto taka poważna jego kariera zaczęła się od występu na imprezie sylwestrowej, podczas której Paolo pod dosyć mocnym wpływem alkoholu spadł ze sceny i wówczas liczba odtworzeń jego utworów diametralnie wzrosła.
0: Tak, ale moim zdaniem jego korzenie włoskie nie są bez znaczenia. Absolutnie to jest taki koktajl i ta jego włoskość wychodzi z niego.
1: A czy uważasz, że Paolo jest przystojny?
0: No, ma urok, zdecydowanie.
1: I
0: Nie wiem,
1: ty.
0: co na to żeńska część jakby naszych odbiorców powie, ale ja uważam, że ma taki no, urok w sobie, takiego łobuza, który no, ciężko się na niego gniewać, nawet jak coś zmaluje i tak, bardzo lubię oglądać jego wykonania na żywo, bo to wtedy w pełnej krasie jest widoczne, jak on właśnie niczego nie udaje, ma wszystko w nosie, po prostu jest sobą.
1: A jednocześnie wychodzi mu to doskonale. I jak mówi przysłowiowy dowcip, szatan nie kogut, Paolo Nutini w piosence Iron Sky.

0: To był Gary Clark Jr. w piosence This Land. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odkryłem Gary'ego Clarka Jr., wiem, że to późno, ale ja niektóre rzeczy robię po prostu swoim tempem. Dziękuję ci bardzo. Odkryłem zespół, który od zespołu pubowego grającego w jednym miejscu 2-3 razy w tygodniu wyrósł na zespół wyznaczający trendy swojego gatunku i takiego, który nawiązuje do tego, co działo się muzycznie w przeszłości, ale robi to w zupełnie nowy sposób. Prowodyrką i liderką zespołu jest Brittany Howard.
1: Brittany znakomicie wpisuje się w grupę, którą postanowiłam tutaj prezentować już ostatnio, czyli grupę kobiet z bluesem w sercu. Bo bardzo dużo się mówi o wykonawcach płci męskiej, a trochę mniej o kobietach, a są naprawdę znakomite kobiety, które mają ten groove i ten feeling.
0: Zapraszamy do wysłuchania piosenki zespołu Alabama Shakes. Piosenka pochodzi z drugiej płyty tego zespołu, a jest zatytułowana Don't Wanna Fight.

0: kontynuując wątek kobiet, to absolutna diwa teraz dla nas zaśpiewa, czyli Nina Simone.
1: Myślałem, że Celine Dion będzie.
0: No nie, nie, nie, Nina Simone. I to będzie też takie wyjątkowe wykonanie, które jest dostępne na YouTubie, a nie ma go na Spotify'u, więc w naszej playliście Spotify'owej też będzie trochę inne wykonanie. Ale Nina Simone, każde jej wykonanie było zupełnie inne, to jest niesamowite, a ja akurat bardzo, bardzo lubię to konkretne, to było z 1968 roku z Londynu. Ono właśnie może nie jest doskonałe, ale ona tak znakomicie to wtedy tam zaśpiewała. A są to tak naprawdę dwa utwory połączone ze sobą. To są utwory z musicalu Hair. Ain't got no i I got life. No, jest to zupełnie inna interpretacja niż oryginał, ale bardzo, bardzo chwyta mnie za serce. Jeszcze chciałabym tutaj polecić Państwu dokument na Netflixie o Ninie Simone. Jest bardzo dobry, nazywa się What Happened, Miss Simone? I wa naprawdę warto obejrzeć. I ja na przykład się dowiedziałam z tego dokumentu takiej ciekawostki, dlaczego Nina Simone tak bardzo była zaangażowana w sprawy czarnoskórych. I jakby tak mocno walczyła, bo rzeczywiście ona była po tej skrajnej stronie takich walczących artystów, a to wszystko dlatego, że mocno jej to dotyczyło, bo ona jej największym marzeniem było zostać klasyczną pianistką i miała talent, żeby tak było, miała wszystko, tylko nie miała odpowiedniego koloru skóry. Tak naprawdę muzyką rozrywkową zajęła się dla pieniędzy.
1: Nina Simone.

0: To była Nina Simone, a ku Państwa zaskoczeniu, teraz będzie Górecka.
1: Teraz jest ten moment, kiedy wracamy na nasze podwórko, bo obiecaliśmy, że w każdej audycji będziemy też prezentować polskich artystów. Ponieważ mamy taki wyjątkowy temat, to moja propozycja też jest dosyć wyjątkowa, dlatego że jest to taka interpretacja, wariacja na temat utworu Czesława Niemena Sen o Warszawie. Utwór ten został zaaranżowany przez artystę pochodzącego z Senegalu, który mieszka w Warszawie, nazywa się Paco Sar. Oczywiście swoje palce maczał w tej całej inicjatywie też Mamadou Diouf. Paco i Mamadou zaprosili artystów, którzy mieszkają w Warszawie, a którzy z Warszawy nie pochodzą, a którzy czują się tutaj u nas jak w domu, i powstała afrykańska wersja utworu Sen o Warszawie.

0: I co myślisz, Sosnowski, o takiej interpretacji?
1: Przepiękny. Zresztą ja tego rodzaju interpretacje uważam za kompletnie osobne dzieła, bo tak jak standardy jazzowe wykonywane przez wielu artystów i uzyskiwały kompletnie nowy koloryt, tak Seno Warszawy jest dla mnie jedną z najpiękniejszych piosenek polskich i jest takim evergreenem i też jest takim standardem, który w mojej opinii powinno się wciąż podejmować i odkrywać w tej piosence nowe walory. Teraz kontynuując wątek polskich artystów, a jednocześnie zbliżając się do końca audycji, chciałbym zaproponować Państwu piosenkę artystki też z ogromną ilością bluesa w sercu. Nazywa się Julia Pietrucha. Tą piosenką chcielibyśmy zakończyć dosyć trudny temat, ale zakończyć ją w taki pozytywny sposób. Chciałem, żeby ta piosenka była niczym tercja pikardyjska i żeby ten trudny temat zakończyła pozytywną nutą.
0: I obiecujemy, że następnym razem będzie trochę lżej i zabawniej, bo mamy już następny temat, który zapewne dostarczy Państwu dużo rozrywki. Także zapraszamy na premierę trzeciego Barszczu Sosnowskiego już za tydzień, w piątek o godzinie 11. Dodam jeszcze, że nasza audycja ma powtórki w sobotę o godzinie 18.
1: Dziękujemy Państwu za wszystkie ciepłe słowa płynące w kierunku naszej audycji. Muzykę przedstawiali Państwu dzisiaj Sosnowski
0: i Górecka.
1: A zakończymy piosenką Julii Pietruchy, która zatytułowana jest Eventually.
0: Do usłyszenia.

No tak, już widzę, już słyszę, że ci z Państwa, którzy słuchają radia i tego, i tamtego, to wiedzą, że to nie był wcale J.J. Cale, chociaż początek prawie dokładnie taki jak w oryginalnym nagraniu J.J. Cale'a Call Me the Breeze, ale to przecież byli młodzi Kanadyjczycy, The Sheepdogs, których album Out of Sight okazał się na początku czerwca 2022 roku. No i właśnie na nim znalazło się takie nagranie So Far Gone. Kiedy słuchałem razem z Państwem tego nagrania, pomyślałem sobie, jakież to bogactwo dźwięków od wielu, wielu lat płynie do nas z Kanady, bo The Sheepdogs to są przecież Kanadyjczycy. Tych nazwisk znakomitości kanadyjskich, które prezentowały i prezentują nadal muzykę zbieżną z oczekiwaniami pierwszego odcienia bluesa, jest mnóstwo. I tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było, żebyśmy w tym wydaniu audycji przypomnieli sobie kilkoro wykonawczyń i wykonawców właśnie z tego kanadyjskiego kręgu. Ale żeby oddać należny szacunek The Sheepdogs, oto jeszcze jedno nagranie. To będzie nieco wcześniejsze, z 2018 roku, które świadczy o tym, jak głęboko The Sheepdogs byli zafascynowani muzyką The Allman Brothers Band.

Blues i rock and roll w Kanadzie rodziły się mniej więcej w tym samym czasie, bo takim prowodyrem tego trendu był Ronnie Hawkins. Wprawdzie Amerykanin, ale z czasem stał się w zasadzie Kanadyjczykiem i Kanada traktuje go jako swojego. Ronnie Hawkins prowadził do świadomości całego świata siebie i swoich współpracowników, także dzięki temu, że właśnie spod jego skrzydeł wykształcił się słynny zespół The Band. Ale zanim to się stało, to na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia Ronnie Hawkins i jego The Hawks prezentowali i odnosili wielkie sukcesy i w Kanadzie zresztą, i w Stanach, a także i na całym świecie z nagraniami, które świadczyły o tym, że blues miał dziecko, które nazwano rock'n'rollem. I właśnie chciałbym, żebyśmy teraz przypomnieli sobie kilka nagrań Ronniego Hawkinsa. I kiedy zbierałem te najważniejsze jego realizacje z naszego pierwszoodcieniowego punktu słyszenia, to spostrzegłem, że Ronniego Hawkinsa nie ma już wśród nas, że w zaawansowanym bardzo wieku odszedł w końcu maja 2022 roku. Tym bardziej więc serdecznie wspomnijmy Ronniego Hawkinsa, słuchając trzech nagrań: Odessa, Suzy Q i Bo Diddley.

Niemal każdy kraj na świecie, może poza Stanami Zjednoczonymi, bo tam ojcu bluesa było na pęczki, ma swojego ojca bluesa. W Wielkiej Brytanii to jest John Mayall czy Alexis Corner, w Polsce Tadeusz Nalepa. No i jest taki gość też w Kanadzie. To Donnie Walsh, założyciel najsłynniejszego kanadyjskiego zespołu bluesowego, który kiedyś przed laty nazywał się Downchild Blues Band, a z czasem już teraz w XXI wieku nadal istnieje, nagrywa i występuje pod nazwą Downchild. W 2020 roku obchodził ten zespół swoje 50-lecie, pół wieku na scenie. I wtedy też odbył się koncert, do którego zaproszono kilkoro znakomitych artystów z Ameryki i z Europy. Wśród tych znakomitości znalazł się na przykład Dan Aykroyd, czyli jeden z Blues Brothers, bo, proszę Państwa, prawda jest taka, że nie byłoby The Blues Brothers, gdyby nie było grupy Downchild Blues Band, bo ten kanadyjski zespół stał się właśnie pierwowzorem The Blues Brothers. Stąd obecność Dana Aykroyda na tym jubileuszowym koncercie grupy Downchild. Poza nim usłyszymy także w tym nagraniu kilkoro innych wykonawców, jak Paula Schaeffera, Davida Wilcoxa czy Kennego Neala. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście to nagranie świadczy jednoznacznie o tym, że istnieje wyraźny łącznik między wczesną twórczością grupy Downchild Blues Band i The Blues Brothers. Flip, Flop and Fly.

A teraz Dawn Tyler Watson w nieco bardziej żywym nagraniu zatytułowanym Alligator, w którym towarzyszy jej na harmonijce Steve Mariner, jedna z bardzo ważnych postaci kanadyjskiego bluesa, bardzo wszechstronny muzyk. Tutaj prezentuje się jako harmonijkarz, ale to jest zawodnik, któremu Kanada zawdzięcza o wiele, wiele więcej. Posłuchajmy zatem Alligatora w wykonaniu Dawn Tyler Watson, której towarzyszy Steve Mariner.

Steve Mariner zasłynął jako harmonikarz, ale to jest bardzo wszechstronny muzyk, bo oczywiście także śpiewa, gra na gitarach, specjalizuje się w gitarze barytonowej. Nie obce mu są także instrumenty klawiszowe, a potrafi też cudne dźwięki wyczarować z Hammonda. I otóż on razem z dwoma innymi Kanadyjczykami, Tonym D, gitarzystą, i Mattem Sobem, perkusistą, założyli zespół o nazwie Monkey Junk. Istnieje on od 2012 roku i od tego czasu zdobył sobie niezwykłą popularność nie tylko w rodzinnej Kanadzie, ale także w Stanach. Tam zdobył chyba pierwsze miejsce w jednym z międzynarodowych konkursów, czyli challenge'ów bluesowych w Memphis. Posłuchajmy dwóch nagrań Monkey Junk z 2016 roku. Oczywiście w roli głównej opiewany już przeze mnie Steve Mariner. Undertaker Blues i Best Kept Secret. Monkey Junk.

Wróćmy jeszcze na chwilę do bluesowych kanadyjskich kobiet. Moją szczególną uwagę zwróciła gdzieś w okolicach 2015 roku Crystal Shawanda. Artystka obdarzona niezwykłą energią i dynamizmem scenicznym, który potrafi w cudny sposób przenieść także na nagrania. Być może wynika to także z tego, że Crystal jest z pochodzenia kanadyjską autochtonką, wywodzącą się z jednego z nielicznych już bardzo plemion indiańskich zamieszkujących Kanadę. Marzę o tym, żeby Crystal Shawanda wystąpiła kiedyś w Polsce i zademonstrowała ową niezwykłą dynamikę. No a na razie pozostaje obcować z jej nagraniami. Oto Voodoo Woman i Blame It on the Sugar. Crystal Shawanda.

Kiedy zacząłem dokładnie przeglądać moją cyfrową bibliotekę nagrań, okazało się, że okołobluesowe nagrania z Kanady mogłyby zająć kilkanaście takich audycji jak ta. No ale przecież trzeba też obserwować inne rejony świata, więc może kolejna audycja o kanadyjskim bluesie za czas jakiś. A teraz zakończmy jednym z moich ulubionych kanadyjskich mruczków. Naprawdę nazywa się Tom Wilson, ale od pewnego czasu występuje jako lider zespołu o nazwie Lee Harvey Osmond. I tu ponownie przewinie się ten niesłychanie bogaty w inspirację duch muzyki J.J. Cale'a. Z łatwością odszukają Państwo tego właśnie ducha w nagraniach Lee Harvey'a Osmonda. Colors i Kingdom Come to dwie realizacje Lee Harvey Osmonda z płyty Mohawk, rok 2019. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

she's got her wires humming all around me.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

W XXI wieku, nie licząc tej pośmiertnej płyty, ukazało się 9 albumów firmowanych przez doktora Johna. Natomiast płyt, w których brał udział, a to jako wokalista, a to jako instrumentalista, a to jako współproducent, nie sposób wręcz policzyć. Myślę, że można tu mówić o kilkudziesięciu przedsięwzięciach. No, to jeszcze raz wracam do tej myśli, że był to artysta niezwykle pracowity, niezwykle płodny, a jednocześnie otoczony takim mirem innych artystów, że był rozchwytywany przez całą swoją karierę. Skoncentrujemy się na dokonaniach z XXI wieku, a zaczniemy od albumu zatytułowanego Small World Big Band. To jest kompilacja nagrań Julesa Holanda z jego słynną orkiestrą z udziałem wielu artystów, którzy przewijali się przez jego słynny telewizyjny program, a te wizyty w studiu zazwyczaj kończyły się tym, że Jules Holland zapraszał artystów, żeby coś potem nagrać. No i tak też rzecz się miała z doktorem Johnem. W 2001 roku właśnie na albumie Small World Big Band ukazał się ten utwór. Nosi on tytuł The Hand That Changed Its Mind. Dr. John i Jules Holland.

0: And I need a helping hand, cause my mind underhanded way down the line. All the sands of time keep me dissatisfied with your backhand signs. You know, I got a hand, but my hand done changed his mind.
1: Należałoby sądzić, że twórczością i współpracą z doktorem Johnem zainteresowani byli przede wszystkim artyści związani no, z tym strumieniem muzyki, w którym dr John błyszczał od wielu, wielu lat, czyli z muzyką nowoorleańską, z soulem, z bluesem. Tymczasem ubiegali się o współpracę z nim także artyści no, wykraczający nieco poza ten właśnie krąg. Chociażby Gotan Project, czyli dosyć tajemny projekt wykonawczy, głównie zajmujący się produkcją nagrań, umieszczony w klimacie trochę elektro, trochę muzyki związanej z tradycją chanson francuskiej. No, a tymczasem okazało się, że jedną z płyt Gotan Project, zatytułowaną Tango 3.0, otwiera nagranie zatytułowane Tango Square. Żeby osiągnąć właściwe brzmienie, producenci Gotan Project zaprosili doktora Johna po to, żeby swoją niesłychaną aurą dopełnił brzmienia tego nagrania nieco schowanym Hammondem B3. Oto Gotan Project Tango Square.

0: Niewiele młodszy od doktora Johna, urodzony w 1945 roku, David Bromberg, znany amerykański multiinstrumentalista, także artysta poruszający się po wielu gatunkach, bo i rock and roll, i blues, i folk, i country and western. Znany przede wszystkim z tego, że potrafił swoją muzykę wypełnić znakomitymi, pełnymi humoru tekstami. No więc David Bromberg także sięgnął po współpracę z doktorem Johnem. W 2011 roku ukazał się album zatytułowany Use Me, a na tej płycie nagranie You Don't Wanna Make Me Mad. Oto David Bromberg i Dr. John.
1: Listen, the more ridiculous this thing is, the more kicks it's gonna be.

0: your mama's calling you. I think somebody's calling you, trying to keep you out of trouble. And take the damn hat with you too.
1: Ten sam rok 2011 był rokiem wielkiego sukcesu Hugh Lauriego. Przede wszystkim słynnego aktora, ale także, jak się okazało, zapalonego blues fana i bluesmana wykonawcy. Album Hugh Lauriego zatytułowany Let Them Talk z 2011 roku przyciągnął uwagę krytyków na całym świecie, bo też była to płyta zrealizowana w znakomitym towarzystwie, a w tym towarzystwie znalazł się również Dr. John. After You've Gone, Hugh Laurie z udziałem Dr. Johna.

Greg Allman, jak Państwo doskonale wiedzą, jest jednym z najważniejszych artystów, którzy w tym cyklu nadają ton. Mówię o cyklu Pierwszego Odcienia Bluesa. Również Greg i Dr. John wielokrotnie spotykali się i podczas koncertów, i w nagraniach, a na swojej znakomitej płycie z 2011 roku, na albumie Low Country Blues, Greg Allman zaprosił doktora Johna do wspólnego wykonania słynnej, tradycyjnej pieśni amerykańskiej Rolling Stone. Greg Allman i Dr. John.

Kiedy Johnny Winter nagrywał w 2014 roku swój album Step Back, starał się pomieścić na tej płycie nagrania z różnych rejonów jego fascynacji bluesowo-rock'n'rollowych. I kiedy sięgnął po historyczny numer Fatsa Domino Blue Monday, czyli po muzykę z Luizjany, no to wybór oczywiście padł na współpracę z doktorem Johnem. Oto Johnny i John, Blue Monday.

No, w tym krótkim przeglądzie dokonań doktora Johna z innymi artystami w XXI wieku, no nie może wreszcie zabraknąć też i kobiety. Angelique Kidjo, album Eve, rok 2014. I to kolejny dowód na to, jak szeroki był odbiór niezwykłej aury doktora Johna wśród artystów XXI wieku. Angelique Kidjo, Columbo.

Na 21-wiecznej płycie zespołu The Blues Brothers Band, tego Original Blues Brothers Band, znalazła się także kompozycja doktora Johna, czyli Maca Rebenaka, zatytułowana Qualified. Ten album nosił tytuł The Last Shade of Blue Before Black i zawierał sporo utworów, które miały charakter premierowy. A nagranie zatytułowane Qualified jest właśnie taką premierą w repertuarze The Original Blues Brothers Band. No i atrakcją tego nagrania jest oczywiście to, że słyszymy tutaj doktora Johna.